rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi,

0: babičku materinu.
1: Materinu. Tvoje kola zeleno!

Rzekł wartką, dobrze pamiętam jak się czułem, kiedy umarł XXXTentacion. Pamiętam, czułem bierny smutek, a to u mnie rzadko. Czekałem chuj wie na co, myśląc, że jest czekać.

attributable.

Mamy dzisiaj czwartek, 11 dzień czerwca i 162 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzi Paula, Barnaba, Anastazę oraz Jan, Felix, Teodozja, Flora, Radomiu, Radomiła, Fortunat. Solenizantom oczywiście wszystkiego najlepszego życzymy. A skoro już życzenia, no to i zabawa. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Zabawy. Również Międzynarodowy Dzień Rysia, to może się spodobać. No i Dzień Komornika Sądowego. No to jest zawód nie zawsze mile widziane. A jeżeli chodzi o wydarzenia klubowe, to myślę, że mogę wam podpowiedzieć, że dzisiaj wieczorem po 22 w klubie Studio Disco będzie. Jeżeli macie szansę poskakać, to propozycja jak najbardziej aktualna i dla was, i nie tylko. Jeżeli wolicie koncert, to podpowiem, że w klubie Red dzisiaj o 20 Faraway koncertować będzie. Jeżeli wolicie jutrzejszy dzień, no to podpowiem, że również o 20, ale w zaścianku. Venom Incorporated, jednym słowem, będzie ostro i głośno. A ja zapraszam was również do kina, aby obejrzeć nowy film Stevena Spielberga, czyli Dzień Objawienia. Film możecie dzisiaj obejrzeć o 16.35 lub 19.45, natomiast jutro proponuję seansę o 17.20 lub 18.20. Przypominam, że chodzi o to, że w końcu się dowiadujemy, że nie jesteśmy sami we wszechświecie, a to oczywiście o czymś świadczy. No i informacje bieżące, tu podpowiem i przypominam, moi drodzy, od już praktycznie półtorej tygodnia rozpoczęła się rekrutacja na Politechnikę Krakowską na studia pierwszego stopnia. Podpowiem, że jakby co do czego, to jest przygotowanych blisko 4,5 tysiąca miejsc na 40 kierunkach studiów, ponad 40 kierunkach studiów. Jednym słowem, wybierać jest w czym, a rekrutacja będzie trwała. Trwała, no powiedzmy, z pewnymi ograniczeniami do 17 września, z wyjątkiem oczywiście architektury czy wzornictwa przemysłowego, gdzie terminy są nieco wcześniejsze, ale tutaj uwaga, uprzedzam, że oczywiście te terminy są pojęciem względnym, bo w momencie, kiedy zostanie wyczerpana pula miejsc, no z przyczyn obiektywnych i jednoznacznych po prostu już wtedy nowi kandydaci nie będą przyjmowani. A skoro tak, moi drodzy, no to jeszcze jedna sprawa, sprawa bardzo wiodąca. Warto studiować na Politechnice, w związku z tym zapraszam. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a co za tym idzie, podpowiem, że można słuchać poprzez stronę internetową www.nowinki.pkedu.pl. Tam klikamy przycisk włącz radio i powinno iść wszystko głośno i w stereo. W mono, ewentualnie na części pokoi w akademikach na ulicy Skarżyńskiego, można nas jeszcze jak najbardziej słuchać, w związku z tym tą drogą oczywiście też zachęcam do posłuchu. A skoro już mowa o takich drobiazgach jak słuchalność, no to dorzucę jeszcze od siebie, że jutro poranek, tuż po godzinie 9 startuje, wieczorem o 21 dzisiaj będzie, a jutro herbatka, natomiast dzisiaj tuż po 21 inżynierskie historie, na które zaprasza Tomasz Kapuśniak.

0: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Kino.
1: Pana, siedzę sobie, proszę pana, w kinie. Pan rozumie? Tak patrzę, sobie, siedzę sobie w kinie, proszę pana. Patrzę na to. No fajne to, filmy zagraniczne, prawda?
0: Teatr. To beer or not to beer?
2: Hamlet! To znowu ty! Jak ja cię nie lubię!
3: Kultywator. Twój przewodnik po kulturze. Każdą środę po 21. Kultywuje Tomasz Kapuśniak.
4: Sądzę, że będzie się zajmował rozrywką, kulturą, sztuką.
5: No, ta jazda na rowerze to mnie rozkojarzyła dzisiaj i to totalnie, no może nie tyle sama jazda, bo lubię, ale akurat w takiej formule. Zimno dzisiaj ogólnie. Witam się z wami serdecznie, Tomasz Kapuśniak, który dzisiejszy program dla was realizuje i poprowadzi, a w programie jak zwykle będzie oczywiście o wydarzeniach kulturalnych, które rozegrają się w najbliższym czasie na terenie miasta Krakowa, chociaż nie tylko, to też trzeba przyznać. Będzie również, co istotne oczywiście, o premierach filmowych, no bo w końcu mamy kolejny początek tygodnia, chociaż z tą premierą to tak tego zboję na dzisiaj jest. No właśnie, o tym jeszcze też zdążę wspomnieć. Będzie również o propozycjach filmów, seriali do obejrzenia na serwisach streamingowych, no i oczywiście propozycje filmów do obejrzenia na tych ogólnodostępnych kanałach telewizji publicznej. Skoro tak, moi drodzy, no to chyba nie zostaje mi nic innego, jak dorzucić jeszcze jedną kwestię, no nad wyraz istotną w tym wszystkim, a mianowicie to, że oczywiście nieco muzyki dzisiaj, i to różnorodnej, będzie też sporo. Czy coś jeszcze pominąłem? Nie, no chyba nie, moi drodzy. No to chyba zaczynamy grać, no bo cóż tu innego. Nie sugerujcie się, to nie do końca jest to, co myślicie.

No, muszę wam powiedzieć, że to była pułapka na mnie, no bo znalazłem w lodówce kawałek czekolady. Dobrej, schłodzonej, z orzechami. No i w tym momencie, jak tu można się skoncentrować jeszcze na paru innych rzeczach? Ale postaram się, moi drodzy. A skoro tak, no to od razu ruszymy do tego, co ciekawego się dziać będzie w najbliższym czasie. Dodam jeszcze, że sesja i inne okoliczności przyrody chyba są odczuwalne już w różnych miejscach, bo podpowiem tak, że w klubie Studio już jutro disco będzie wieczorową porą o 22:00. Natomiast festiwalowo tak się troszeczkę zrobi, no na poły festiwalowo oczywiście, bo w klubie Studio 12, 13, 14, czyli piątek, sobota, niedziela. Future Pace 2026 by Oshi. Jak się domyślam, to chodzi tutaj również o kwestię sponsora. Natomiast we wtorek Fat Freddy's Drop to akurat koncert, który no, rozrusza, co po niektórych oczywiście będzie gibanko drobne. Dla tych, którzy wolą nieco inne klimaty, to podpowiem, że jakby co do czego, to możemy w ciemno ewentualnie wybrać się na przykład na Dni Niepołomic, no bo nie wiem, czy macie świadomość, ale w piątek, sobotę i niedzielę będzie się tam działo akurat dosyć dużo. Będzie Krzysztof Cugowski między innymi, ale również Mateusz Ziółko i Akademia Ciupaga, cokolwiek by to miało znaczyć. Trafić łatwo, bo jedziecie najpierw tam na wschód, później troszeczkę w lewo, później prosto, a później będziecie słyszeli. No, w końcu przy zamku wszystko się rozgrywać będzie. Większość oczywiście rzeczy. To jeżeli chodzi o takie wydarzenia, że tak powiem, podkrakowskie oczywiście. Chyba może

najbardziej pociągająca. Natomiast jeżeli chodzi o inne brzmienia, to też o 20 podkreślam, ale w klubie Re Faraway koncertować będzie, czyli druga płyta Radio Orient prezentowana, także myślę, że warto o tym pamiętać i się przygotować. Jeżeli lubicie jazzowanie, to Maciej Skibała Trio będzie koncertować w piątek o 19 w Dworku Białobronnickim, też chyba warto się wybrać. Natomiast w Pińcy pod Baranami, ale o 20 Agata Ślazyk, Święto powinno trwać wiecznie, czyli nieustający festiwal utworów Piwnicy pod Baranami. Natomiast w piątek również o 20, ale w Zaścianku Venom Incorporation koncertować będzie. No jeżeli ta nazwa wam się wydaje znajoma, to w zasadzie i częściowo macie rację, bo to może Venom bezpośrednio nie będzie, ale są to ludzie, którzy w tej formacji jak najbardziej występowali. W związku z tym oczywiście utrzymać się można. Również w piątek i również o 20 w Alchemii Piotr Odoszewski będzie koncertował. Natomiast w klubie Re w piątek o 20 Showfest 6, czyli 6 podmiotów. No chyba jakoś tak, chyba trzeba by to podciągnąć. Szósta edycja mini festiwalu poświęconego muzyce Shegaze. W związku z tym no, możecie podejść w strefie nowej od soboty. Etno Kraków rozstaje, rusza, także możecie się na to już przygotować i ruszać, bo będzie oczywiście się sporo, ale to naprawdę sporo działo. Również na sobotę przygotujcie się na Dni Nowej Huty. Jeżeli się nie mylę, to Golsowie tam się zapowiedzieli, w związku z tym warto podejść, a będzie również prezentacja i Straży Pożarnej, i Pogotowia, i Policji, i Straży Miejskiej, a także innych instytucji, a przy okazji również będzie gastronomia, o tym też nie można zapomnieć. 18. Festiwal Zaczarowanej Piosenki, to na rynku głównym będzie się odbywało, a generalnie chodzi o to, że będą to śpiewały osoby z pewną formą upośledzenia, w związku z tym naprawdę bardzo piękny i godny polecenia, że tak powiem, koncert, tym bardziej, że te wykonania są naprawdę urocze. Byłem na 2 czy 3 edycjach Lionsa i było to naprawdę bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo sympatycznie, ciekawie. A co więcej, zawsze tam można również trafić utwory, które nam podejdą do serca i nie tylko. Jeżeli chodzi o ciąg dalszy, nieustający zresztą, to Isto Karen and Rafael Rogoński w Alchemii, to akurat na poniedziałek o 20 mogę wam zaproponować. Zaraz, poniedziałek? Nie, moi drodzy, nie. W niedzielę jeszcze o 20, także weekendowo oczywiście. No i w Tauron Arenie, moi drodzy, wydarzenie, ale to już tym razem się nie pomylę, wtorkowe Lost Generation Festival, czyli dla tych, którzy uważają się za stracone pokolenie, ale mające swoją muzykę, to możemy się przenieść do przełomu lat 90. i 2000, a będą utwory i Offspring, i Papa Roach, i wielu, wielu innych, także podejść warto. Fat Freddy's Drop Studio, to chyba już wspominałem, że będzie we wtorek, także podejdźcie, natomiast dzień później w środę w klubie Studio Alter Bridge koncertować będzie, także już mogę wam do tego jak najbardziej zapraszać. Aha, podpowiem, że pod koniec przyszłego tygodnia w Tauron Arenie znowu koncert i to fajny, bo Doja Cat albo Doja Cat będzie występowała, także będzie i kobieco, i sympatycznie, i ruchliwie, i kolorowo przy okazji też. No i jeszcze jedna taka propozycja, jakby to określić, propozycja, nazwijmy to relaksacyjna, bo to już w piątek o godzinie 17.30 na ulicy Świętego Filipa 17 w Uniwersytecie DSW na parterze w sale rzymskiej będzie miała miejsce

prezentacje, warsztaty, w których poznacie techniki oddechowe, takie uspokajające, podnoszące poziom energii. Dowiecie się między innymi, jak oddechem wpływać na umysł, emocje, jak stosując specjalne rytmy oddechowe można zregenerować system nerwowy, a w planie także medytacje. Medytacje prowadzone przez Patryka Trąpiza i Rafała Przybylskiego, na co dzień skądinąd informatyka. W związku z tym przy tym stresie, jak on sobie poradzi, to wy też możecie spróbować. Aha, no rejestracja niestety musi się odbywać formalnie, w związku z tym zapraszam na TINY.cc, tam akurat Oddech Kraków na pewno wam się pomoże. Co jeszcze? No nie, no muzyka oczywiście, moi drodzy, muzyka teraz, bo to chyba nie ma co odwlekać. Nie wiem, czy kojarzycie NOS, to dla was. Dziwna wiosna zresztą.

0: No i nie można chyba przemilczeć premier filmowych, a skoro tak, no to zaczynamy, moi drodzy. Nie wiem, czy jesteście wielbicielami, czy nie Stevena Spielberga, ale moim zdaniem, no abstrahując od tego, jak będziecie oceniali ten film, to mimo wszystko jest to powrót do stylu kręcenia filmów, no powiedzmy sprzed paru lat, i mnie ten styl ogólnie rzecz ujmując odpowiada, moi drodzy. Nie jest to komiksowe, jest to po prostu dobre, przyzwoite kino. Dzień Objawienia. Film, który od dzisiaj jest prezentowany oficjalnie w kinach, to chyba najważniejsza sprawa. Druga sprawa, też niebagatelna, porusza mocne zestawienia i kwestie, no, wynikające powiedzmy z pogranicza polityki, z pogranicza nauki, no i z pogranicza religii również. W związku z tym jest to oczywiście takie połączenie różnych wątków. Doskonała obsada, zresztą jak u Spielberga, no w zasadzie każdy aktor chyba chciałby u niego zagrać. W rolach głównych Emily Blunt, Josh O'Connor, przepraszam bardzo, Colin Firth, dawno go nie widziałem na ekranie, także polecam, Eva Hawson, Coleman Domingo i White Russell. Dodatkowo jeszcze kogoś tam pominąłem? Kogoś pominąłem? Chyba nie do końca, także możemy spokojnie w to uderzać i jest to na pewno zestawienie, które może wam się spodobać. A, już wiem, Elizabeth Marvel. No, ją możecie nie do końca pamiętać. A Hattie Park? O właśnie, to akurat kino, które Oscarami pachniało kiedyś. Jednym słowem, moi drodzy, mamy sytuację, że nagle okazuje się, że nie jesteśmy sami we wszechświecie i tego dotyczy akurat film Dzień Objawienia. Od dzisiaj w kinach także można do tego podejść. Dodam jeszcze, że po... Zaraz, ile to lat minęło? 30? 40? Nie mogę sobie przypomnieć, czekaj, w 91 roku premiera? No to by oznaczało, że 35 lat temu na ekrany kin wchodził film Milczenie owiec, moi drodzy. Film ponownie do obejrzenia na ekranach kinowych. Młodziutka Judy Foster, doskonały jak zwykle Anthony Hopkins, dodatkowo jeszcze oczywiście Ted Levine i Scott Glenn. No jednym słowem, jest o czym mówić, moi drodzy. Ale ten rozdźwięk między Anthonym Hopkinsem i Judy Foster na pewno przyciąga. Poza tym ja do dzisiaj, jak chcę postraszyć, to mówię... A to było akurat odnośnie wątróbki z groszkiem. Podpowiem, że bynajmniej nie wątróbki z drobiu czy z prosiaczka. To tak a propos. Milczenie obiec znowu na ekranach kinowych, także możecie pójść znowu obejrzeć to na wielkim ekranie. Tym razem nie taka duża przerwa, no bo film w zasadzie z zeszłego roku, świeża premiera, wchodzi na ekrany. Familijny film, jak najbardziej niemiecki, pod tytułem Willow i tajemniczy las. Mamy tutaj powiedzmy no, taką niewiastę, młodą zresztą, która dziedziczy las, krzywy domek i magiczne moce ciotecznej babki. No i choć nie jest pewna, czy ich chce, musi działać, bo las potrzebuje ratunku. Jednym słowem, jeszcze sprytny lis i parę innych rzeczy. Jednym słowem, zabawa dosyć intrygująca, ciekawa, a poza tym, no, czy ktoś z was nie chciał kiedyś poczarować? No zobaczcie, jak to jest. Kolejna propozycja. Brytyjska czarna komedia, moi drodzy. No, powiedzmy w ten sposób. Brytyjski humor specyficzny jest, a jeżeli jeszcze jest to od razu oznaczone jako czarna komedia, no to coś wyjątkowego tym jest na pewno. Film nosi tytuł Savage Hoards, a akcja rozgrywa się w XVIII-wiecznej Anglii na tle ogromnej epidemii ospy oraz powstania jakobickiego. Taka opowieść, troszeczkę mroczna, troszeczkę satyryczna o Sir Chauncey'u Savage'u. który, no powiedzmy, dokonania swoje miał. Dodam jeszcze, że Richard Grant w roli głównej się pojawia, a gdzieś tam jeszcze Clara Foy też będzie nas zabawiała. Jednym słowem, takie pojedynki, dekadencka rozrywka i nieco rozlewu krwi, jednym słowem. Trochę historii, a troszeczkę szalonej opowieści o klasach społecznych i władzy. Kolejny film, Kumotry, tym razem film niemiecko-polski, dokument zresztą Emilii Śniegowskiej. Mamy polską wieś w rumuńskich Karpatach, wieś, która nomen omen pustoszeje, jak się wielu wsiom akurat ostatnimi czasy zdarzać może u nas, jak się okazuje w Rumunii również. A tam.
1: Brał udział, a co za tym idzie, na pewno prosimy o kilka słów dotyczących Nocy Naukowców. A przed mikrofonem Dominika Krasowska z Centrum Rumunii.
0: No właśnie, nie wiem skąd to się wzięło akurat, ale nie zmienia to faktu, że na pewno zaskoczyło mnie to jeszcze bardziej niż was. Wracając do filmu, mamy tutaj dwie przyjaciółki, już zaznaczam, to się dzieje w rumuńskich Karpatach, w związku z tym nie w Polsce, które z humorem siłą mierzą się z upływem czasu, a wieś oczywiście pustoszeje. Jednym słowem, troszeczkę kultury takiej rumuńsko-polskiej, no i oczywiście troszeczkę kultywowania, powiedzmy, tradycji, jednym słowem. Na pewno ciekawe i warte obejrzenie. Drugie życie to akurat film belgijsko-francusko-hiszpańsko-niemiecko-marokański. Film, w którym mamy taką starszą Hiszpankę mieszkającą w Tangerze. Podpowiem, że to akurat po drugiej stronie Gibraltaru, która sprzeciwia się decyzji córki o sprzedaży jej domu. Co z tego wyniknie? No cóż, no pewne troszeczkę zamieszania, troszeczkę tarć, no ale przede wszystkim taka opowieść o różnych kulturach i oczywiście takich międzypokoleniowych, że tak powiem, niuansach i nie tylko. No i ostatnia propozycja, Sny o słoniach. No to powinienem chyba podkreślić, bo na filmy Wernera Herzoga czeka się, moi drodzy, bo one może nie zawsze są piękne, ale zawsze są, no powiedziałbym, specyficzne i wymagające odpowiedniej uwagi. A w tym razem mamy dokument, i to dokument przyrodniczy, w którym Werner Herzog wraz z ekipą podąża za tajemniczym stadem słoni, które żyją w angolskiej dżungli. Bo wbrew pozorom w Angolii nie tylko step i pustynia Kalahari, ale również troszeczkę dżungli jeszcze się mieści. No co więcej, są tam również kopalnie diamentów, co niestety rzutuje na to, że i słonie nie mają lekko, pomimo tego, że jest to duży kraj mimo wszystko. A Werner Herzog robiący dokument, no, moi drodzy, to jest coś, co warto. To jest coś, co warto zobaczyć. To kichanie to bynajmniej nie było na wiwat. No, ale nie zmienia to faktu, moi drodzy, że zapraszam do kin, aby obejrzeć te wszystkie filmy. A skoro tak, moi drodzy, no to mam dla was propozycję. Nie byle jaką, bo film już był, a teraz film, a w zasadzie muzyka, no tak troszeczkę pod filmy, troszeczkę ustawiona, bo Zabij ze mną czas, Ania Leon zaśpiewa.

No, przepraszam was bardzo, ale próbowałem troszeczkę ułożyć harmonogram, o czym zacząć mówić, no bo moi drodzy, to, że ja wam zaproponuję w tym tygodniu, na koniec tygodnia, filmy do obejrzenia, to jest jedna sprawa. Natomiast nie można nie zapomnieć o jednej sprawie. To jest ostatni wieczór. No chciałoby się powiedzieć, to jest ostatnia środa. Chyba niedziela była, ale środa też pasuje. Jutro, moi drodzy, startują Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. W związku z tym kwestie filmów w niektórych przypadkach, a w zasadzie niektórzy z was zapewne uznają za element zbędny, bo będzie się działo. Powiem tak, że Już jutro o godzinie 20:40 będzie pierwszy mecz, czyli Meksyk RPA, pierwsza kolejka grupy A do rozegrania. Jakby co do czego, to dorzucę jeszcze, że kolejny mecz to akurat to będzie na TVP1, natomiast na TVP2 drugi rzut. No i to będzie już tak bardziej dostosowane do godzin funkcjonowania Amerykanów, moi drodzy, 3:50 naszego czasu. Czy jak ktoś odpowiednio wcześnie wstanie, to jeszcze zdąży obejrzeć wieczorny mecz na żywo ze Stanów Zjednoczonych, a dodam, że w zasadzie jutro, nie, to już w zasadzie piątek nad ranem, z tego co mi się wydaje, tam będzie druga para grupy A, czyli Korea Południowa, Czechy będą grali. To, moi drodzy, jutro. Natomiast dodam jeszcze, że oczywiście kolejne dni, czyli czwartek, piątek, sobota, niedziela, przeszły tydzień, zawsze szły tydzień, na pewno będzie elementów, że tak powiem, do zagospodarowania cała masa. No i to trzeba oczywiście pamiętać. A skoro tak, no to zacznijmy, że tak powiem, tradycyjne zestawienie filmów, które będą do obejrzenia akurat na tych ogólnodostępnych stacjach telewizyjnych. Skoro tak, no to uwaga, Król Artur, Legenda Miecza, to lada chwila będzie dostępne na TVN-ie, także możecie zacząć oglądać, ale ja bym się skoncentrował na Dunie. Ale to jest ta troszeczkę inna Duna, że tak to określam. 2021 rok, myślę, że do obejrzenia jak najbardziej TVN was zaprasza. Jak ukradłem 100 milionów, to akurat komedia o 23 na Polsacie, natomiast Boże Ciało na Stoklatce będzie do obejrzenia. Przypominam, polski film, dramat obyczajowy, w sumie polsko-francuski, no ale nie bądźmy drobiazgowi, w którym młody chłopak po przejściach trafia do miejscowości, gdzie wciela się w postać księdza i udaje go dosyć skutecznie. Myślę, że też warto pamiętać. Wojownik z kolei na Pulsie o 22:00 też chyba może wam się to spodobać. No a jeżeli chodzi o kolejne propozycje, to rzucę wam także Sagrada Familia, wyzwanie dla Gaudiego. Dokument na TVP Kultura 23:15. Nie wiem, czy macie świadomość, ale po 100 latach budowy Sagrada Familia w Barcelonie w końcu zaczyna dochodzić do etapu, kiedy jest wykończona. Moi drodzy, to jest moment, na który wielu czekało, no i wszyscy, znam również tacy, którzy twierdzą, że jeżeli się skończy budować, to pojawią się smoki i inne rzeczy, które będą tam fruwały. Nie wiem, skąd to akurat przesłanie wynika, ale można chyba przyjąć, że jest to oczywiście coś, co no, na pewno wielu się spodobać. A, no i jeszcze jedna sprawa, zanim przejdziemy do czwartku, o którym już poniekąd mówiłem. O 22:30 na TVP Kobieta będzie Kos do obejrzenia, czyli film o Tadeuszu Kościuszce, także polecam, bo insurrekcja kościuszkowska w wersji fabularnej troszeczkę rozgrywać się tam będzie. Jeżeli chodzi o jutro, to poza meczami oczywiście, bo nie wszyscy mecze oglądać będą. Projektantka, komediodramat o 22:50 na Polsacie, natomiast Sława Płeć o 22:00 na TVN-ie. Komedia polska, także przygotujcie się i do obejrzenia. A ja podrzucę wam tak, że na Stopklatce, zaraz po Gangach Nowego Jorku, które będą też jutro, o 23:30 będzie Pulp Fiction z 1994 roku.
Jednym słowem, film, który zawsze ogląda się bardzo, ale to bardzo, bardzo dobrze. Bestia z kolei o 22 na Pulsie też Wam się powinno spodobać. A Bardzo Dziki Zachód, sensacja, w zasadzie komedia o sensacja, komedio western. O dwóch ludziach zmieniających historię i dużej ilości niesamowitej techniki, która ma na celu, no powiedzmy, unormowanie, podbicie Dzikiego Zachodu albo powstrzymanie tego, a może jeszcze parę innych rzeczy. Will Smith w jednej z głównych ról, także warto o tym pamiętać. Na TVP4 Pamięć Absolutna z 90 roku, czyli z Arnoldem, będzie o 23, także pamiętajcie o tym. No i Siedmiu Wspaniałych, wersja z 2016 roku, w związku z tym ta nowsza mnie się mniej podoba, ale zawsze obejrzeć można. To Super Polsat to 22.55. No i jeszcze podpowiem, że jakby co do czego, Nigdy nie mów nigdy, polski film, jak najbardziej komedia, na TVP Kobieta, mamy gwiazdy korporacji, no i okazuje się, że przelotne związki czasami niego starczyć mogą. Co z tego wynika? No cóż, na pewno sporo zabawy. Na piątek z kolei, jakby co, oczywiście to na Polsacie będą Piraci z Karaibów nieco wcześniej, ale ja podpowiem, że Znaki od 23.10, fantastyka, w której, no powiedzmy, mamy, że tak powiem, te moce nadprzyrodzone, a pozaziemskie troszeczkę, w kontekście oczywiście filmu, o którym mówiłem wcześniej, czyli Dzień Objawienia oczywiście, który dzisiaj wszedł na ekrany, warto o tym pamiętać. Znaki o 23.10 na Polsacie, natomiast na TVN o 20.00 Duna część druga. Do tego chyba nie muszę zapraszać, natomiast Eurotrip Komedia od godziny 22.55 to Stop Klatka i uwaga, Dom Zły o 23.00 polski film z 2009 roku, Arkadiusz Jakubik, jednej z głównych ról, i Bieszczady, Zimową porą, a w zasadzie zimowym dniem stanu wojennego. To Puls 2 o 23.00, także można już się do tego przygotować. Dla tych, którzy lubią mocne wrażenia, Obcy kontra Predator będzie o 22.00 na TV4, a na Super Polsacie Mroczne Umysły, też fantastyka w mocnym wydaniu. Duna, ale w innym wydaniu z 1984 roku, taka amerykańsko-meksykańska produkcja, to akurat do obejrzenia będzie na TVP Kultura. Jak ktoś chce, może porównać, jak te wersje się różnią, także spokojnie do podglądu jak najbardziej. Na sobotę, tutaj akurat rozciągamy już od razu na cały dzień, no bo są młodzi, którzy czasami potrzebują nieco rozrywki rano oczywiście. Jakby co, Klopsiki i inne zjawiska pogodowe to będzie na TV6 do obejrzenia o 7.30, a o 8.00 Kapitan Majtas, czyli pierwszy wielki film, również animacja dla młodych widzów. No i film, tym razem przygotowy o psie, który wrócił do domu, to na Super Polsacie o 10.00. To tak dłuższa perspektywa, jakby ktoś o 3.00 oglądał mecze, no to pewnie będzie chciał się troszeczkę zdrzemnąć akurat przed kolejną turą. Natomiast wracając do oczywiście wieczorowej pory, to Venom 2, Kanaj 3 o 23.25 na Polsacie. Weselne Przeznaczenie o 22.30, TVN, komedia romantyczna, bardzo europejska, Bodyguard, Zawodowiec, to akurat bez Kevina Costnera, od razu podpowiem.
na Pulsie o 22.10 będzie do obejrzenia. Natomiast z takich rzeczy, które mogą Was poruszyć, to Katastrofa, ale taka futurystyczna oczywiście, 2012. Super Polsat oczywiście zaprasza, no i Miłość na deser, komedia romantyczna z 2021 roku, TVP Kobieta oczywiście na Was będzie czekała. Jakby co, to jeszcze Wyspa z Gwiazdorską Obsadą z 2005 roku, to będzie na TVN7 o godzinie 20. No taka sensacja, troszeczkę fantastyczna. Podpowiem spoiler, nie wszystko jest takie, jak może się wydawać oczywiście. Teraz jeszcze niedzielną porą, tutaj oczywiście też podpowiem, że rano dla młodych widzów mam dla Was przygotowane Chłopiec i Wilk, będzie na TVN7 o 7.55 do obejrzenia. Natomiast nieco później oczywiście, bo o godzinie 9.30 Bileciki do kontroli, taka komedia, no może mniej dla młodych widzów, ale myślę, że obejrzeć jak najbardziej można. Piotruś Królik 2 na Gigancie to o 11.30 na Polsacie będzie, także to już jest ewidentnie, że tak powiem, pod młodszych widzów. No i teraz wieczorową porą to nie ty, komedia romantyczna na Polsacie, to o 22.05. Natomiast Indiana Jones i Ostatnia Krucjata o 19.45, co prawda film z 1989 roku, ale myślę, że dobrze się obejrzeć można. No i uwaga, klasyk polskiego kina, czyli Psy na Stopklatce o 23.00 będą do obejrzenia. Natomiast o 22.30 Terrorysta, sensacja bardzo dobra, sprzed 25 lat, ale dobra. No i uwaga, ciekawostka, na Pulsie 2, 13 Wojownik z Banderasem w roli głównej, jednym słowem Arab, który pojawia się w świecie wikingów. O, myślę, że to się dobrze ogląda, naprawdę ciekawy film skądinąd. No i uwaga, Złoto Dezerterów, to będzie o 17.55 na TVP Kultura, natomiast jeżeli chcielibyście no jeszcze czegoś innego, Zawód Szpieg, to akurat z Robertem Redfordem, będzie film do obejrzenia na Super Polsacie o 21.00. I jeszcze tylko jeden news oczywiście, ale może trochę bardziej rozbudowany, dotyczący poniedziałku, no bo tam zwykle wieczorową porą kilka ciekawych propozycji jest i podpowiem, na TVN-ie tuż po północy Matrix Reaktywacja będzie. Natomiast dla tych, którzy wolą no powiedzmy bardziej standardowe godziny, Zabójca Idealny na Pulsie będzie akurat do obejrzenia. Myślę, że Wam się to oczywiście może spodobać. No i bardzo, ale to bardzo oscarowy film. Erin Brockovich z Julią Roberts w roli głównej, to na Super Polsacie o 21.00 do obejrzenia oczywiście. Oj, nagadałem się teraz bardzo, ale to bardzo, bardzo, bardzo dużo. W związku z tym chyba jest to ten moment, kiedy możemy zacząć grać i to, no to powiedzmy tak, troszeczkę kultu, troszeczkę innych rozrywek gramy. Swemu do de kraj? Jakoś tak chyba.

Kulti Morris Varajczy, koncertowe prawie że nagranie. A my przechodzimy jeszcze do serwisów streamingowych, bo jakoś przeskoczyło mi się, no to nie ma co odwlekać. Jakby co do czego, to zaczynamy od Amazona. Dzisiaj na serwery Amazona weszły 3 nowe seriale, czyli po pierwsze Legenda Vox Machiny, czwarty sezon, dodatkowo każdy kolejny rok. Serial, no powiedzmy, troszeczkę uczuciowy, romantyczny. Małe miasteczko i wielkie miłości, relacje, no, a poza tym rozrzucone trochę w czasie. No i troszeczkę specyficzny humor po twoim trupie, to akurat też o małżeństwie na urlopie. Mają ratować związek, a okazuje się, że chyba wymyślili inny sposób zakończenia związku. Skoro tak, to jeszcze podpowiem, że jakby co, to naprawdę jak co miesiąc Amazon na początek miesiąca wrzucił naprawdę kilka fajnych propozycji, bo tak, od paru dni jest Więzień Labiryntu dostępny, także jak najbardziej. Prime Video oczywiście zachęca. Pojutrze Zabawa w Pochowanego ma się pojawić, natomiast na poniedziałek Król Rozrywki będzie, a ja dodam, że cały zestaw Legalnej Blondynki jest już do obejrzenia od jakiegoś czasu, także tylko i wyłącznie na Prime Video możecie wejść i od razu będzie wszystko jasne. Jeżeli chodzi o propozycje do obejrzenia na Disneyu, to od 2 dni jest premierowy Alice i Steve dostępny, to od paru dni, jak również drugi serial Antoni Porowski W rytmie miasta, to akurat no powiedzmy troszeczkę bardziej przestawione i przejście. Natomiast od dzisiaj, no wiecie co, jakby się tak zastanowić, to nie wiem, czy jeszcze w niektórych kinach Króla Dopalaczy byście nie znaleźli, ale chyba już nie. Natomiast od dzisiaj jest na serwerach Disneya Król Dopalaczy do obejrzenia, także patrzcie, szukajcie, a może znajdziecie. Avatar jeszcze nie, także poczekajcie troszeczkę. Natomiast z pozostałych propozycji to Czy mnie słychać też od dzisiaj, Smoczy napastnik również od dzisiaj. No i uwaga, to akurat nie od dzisiaj, tylko od piątku Iron Man i Super Ekipa będzie do obejrzenia oczywiście na Disneyu. Jeżeli chodzi o kwestie propozycji dotyczących HBO Max, to powinienem chyba zacząć od... Czekajcie, Republika Jałgłowych? Nie, Republika Jałgłowych już wystartowała, także od paru dni możecie pooglądać serial, no powiedzmy... Przepraszam bardzo, serial taki troszeczkę satyryczny, ale generalnie fantastyka w takiej alternatywnej rzeczywistości. No i Kazachstan zrównany, że tak powiem, atomowo z Ziemią. To akurat rzecz, która jest do obejrzenia już od jakiegoś czasu. Także chyba nie ma co tutaj podrzucać, a jest oczywiście masa innych propozycji jeszcze. Jeżeli chodzi o Netflixa z kolei, to uwaga, standardowo propozycje najpierw licencyjne. Skoro tak, no to od razu rzucam Kolor zła czerni, to akurat od dzisiaj dostępne. Dodatkowo drugi sezon opowie się o mojej rodzinie, również od dzisiaj, i Outlast dżungla też od dzisiaj, a dodatkowo jeszcze, uwaga, też od dzisiaj, The Rest in Football. Wiralowy hit to jutro będzie i Po złej stronie prawa Słodkie Magnolie, piąty sezon i również jutro, natomiast w piątek możecie już szukać Instynkt Macierzyński, Poligamista. Natomiast od 16 to już jest wtorek, przyszły wtorek oczywiście, nie, jeszcze nie przyszły, wtorek, po prostu najbliższy wtorek. Ulubieńcy Ameryki, czy liderki Dallas Cowboys sezon trzeci,
Natomiast w środę, a w zasadzie po środzie, za wszelką cenę będzie do obejrzenia. To są propozycje licencyjne, natomiast jeżeli chodzi o produkcje własne Netflixa, to podpowiem, że czy coś nie przedstawiłem? Nie, dobrze, powiedziałem tylko tyle, że przedstawiłem o wartości. Znowu z licencyjnych, oczywiście jeszcze wracając, to tak, Gwiazdka Księżniczki, Łabędzi Śpiew, Liga Sprawiedliwości, Znaka Snydera, to akurat od jutra kino, Ekipa, Jack, Pogromca Olbrzymów, natomiast ostatnia piosenka, Królowie Ulicy, to od piątku i od poniedziałku, One Piece, Alabasta i Robin Hood, Książę Złodziei, to od wtorku akurat będzie do obejrzenia, a w środę Za Duży na Bajki, jednym słowem na pewno sporo nowości. A skoro tak, moi drodzy, to jest chyba ten moment, kiedy sobie drugie życie możemy zafundować. W jakimś stopniu oczywiście.

No, w sumie to informacja może nie z ostatniej chwili, ale prawie że z ostatniej chwili, bo jeżeli wybieracie się w rejon Nowego Sącza, Muszyny, Krynicy bardziej, to uważajcie na pogodę, bo przed chwilą nad Muszyną i Krynicą zdrój przeszła burza, której no, prawdopodobnie może się zawiązać superkomórka burzowa, czyli trąba powietrzna generalnie. Oczywiście dużo wyładowań, ryzyko gradu. Jednym słowem, uwaga, uwaga, Tomku, pilnuj się. To akurat były Nowinkowiec, akurat w tym rejonie przebywa. A skoro już mowa o tym, to oczywiście za oknem, jak sprawdziłem, leje, już nawet nie kropi, tylko leje, w związku z tym, jeżeli nie musicie nigdzie iść, to po prostu zostawcie włączone nowinki, posłuchajcie, albo pooglądajcie ciekawy film, słuchając nowinek. Jedno drugiego nie wyklucza, wbrew pozorom. Ja wam przeszkadzać za chwileczkę nie będę. A muzyka, jak zwykle, bardzo fajna. Tak a propos, podpowiem, jutro poranek tuż po godzinie 9, w związku z tym zapraszam serdecznie, wieczorem inżynierskie historie, to o 21 z minutami wystartuje, natomiast dzisiaj to już w zasadzie wszystko, moi drodzy. Dziękuję wam pięknie i serdecznie za wspólnie spędzony czas. No i do usłyszenia do jutra. Zapraszam do słuchania nowinek. Pamiętajcie, www.nowinki.pk.edu.pl. Wystarczy wejść, kliknąć, no i słuchać. Zachęcam. Dobranoc, pa i cześć. A, no jeszcze jedna sprawa. Ostatni taniec taki sobie zażyczyłem na koniec. No to chyba możemy sobie pozwolić na to. Pa.

inżynierskie, historie. Radio Nowinki, Politechnika Krakowska. Zaprasza Tomasz Kapuśniak.

0: Mamy dzisiaj wtorek, 9 dzień czerwca i 160 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Pelagia i Felicjan, ale także Anna, Ryszard, Józef, Sylwester, Sylwestra, Bertrand i Efrem. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Archiwów, także poważnie to zabrzmiało, Dzień Księgowego, no i jeszcze poważniej, Dzień Przyjaciela. Księgowy w sumie też chyba może być przyjacielem, ale dodatkowo mamy jeszcze dzisiaj Dzień Kaczera Donalda, Dzień Agugaga i Dzień Trójkąta Korolowego. Zwłaszcza to przedostatnie, nie do końca wiem, o co chodzi. A jeżeli chodzi o propozycje kulturalne, to podpowiem wam, że już dzisiaj o godzinie 18.30, a w zasadzie 19.00 możecie wybrać się do Kwadratu, a tam Karol Modzelewski będzie was zabawiał. Natomiast jeżeli wolicie muzykę w większym i znacznie bardziej licznym wykonaniu, to Bring Me The Horizon będzie koncertować w Tauron Arenie, w związku z tym zapraszam na 19.30. A jeżeli chodzi o wyprawę do kina, to tak się zastanawiałem, skoro mamy Dzień Agugaga, to może straszny film byście sobie obejrzeli, a skoro tak, no to mogę was zaprosić do multikina na godzinę 17.15 albo 18.15. Nowe przygody, nowe zestawienia, no i oczywiście, no może nie najwyższych lotów, ale jednak doskonała rozrywka. No i informacja bieżąca, skoro tak, no to podpowiem wam, że możecie zostać twarzą Politechniki Krakowskiej. Wystarczy, żebyście byli studentem lub pracownikiem Politechniki, a to oznacza, że możecie zgłosić swój akces do akcji, w którym możecie wziąć udział w realizacji różnych spotów czy filmów promocyjnych potrzebnych naszej uczelni. A skoro tak, to możecie wysłać swoje, no nie CV oczywiście, ale wniosek do działu promocji, który tą akcję nadzoruje i proponuje, a przy okazji oczywiście pamiętajcie, to jednak mimo wszystko konkurs. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radio Nowinki, a za tym idzie podpowiem, że można nas słuchać na okrągło całą dobę. Wystarczy wejść na stronę internetową www.nowinki.pk.edu.pl, kliknąć przycisk włącz radio, no i w zasadzie wszystko powinno być głośno i wyraźnie. A skoro tak, to dorzucę, że już jutro poranek, tuż po godzinie 9, wieczorem, również jutro o godzinie 20, Kultywator. Natomiast dzisiaj o 21 Worek Buszu, w którym Piotrek i Kuba znowu zabiorą was na wielkie obszary niezbadanej muzyki, a znajduję ją naprawdę przeróżną. Zapraszam do słuchania Radia Nowinki.
1: www.nowinki.pk.edu.pl. Tu znajdziesz wszystko, czego szukasz.
2: Worek Buszu to cotygodniowy przegląd tego, co najciekawsze i najważniejsze na scenach alternatywnych całego świata. Przyglądamy się nowym zjawiskom, analizujemy poszczególne sceny, informujemy o tym, co ważne i ciekawe w bieżącej scenie muzycznej. Prowadzą Piotr Worobiej
3: i Jakub Buszek.
2: Zapraszamy.

0: Jest wtorek, 9 czerwca, i generalnie rzecz ujmując, no za 2 dni, mniej więcej o tej samej porze, mówię mniej więcej tylko dlatego, że już trochę muzyki zagraliśmy i nie jest trudno 21, będziecie wszyscy interesujący się sportem i którzy nie mają zgryzu z tym, jak rozdęty nienaturalnie jest ten mundial, bo to jest pierwszy turniej tego typu piłkarski z 48 reprezentacjami, przypominamy. No ale będziecie oglądać mecz otwarcia mundialu 2026. To nie jest pierwsza audycja, której będziemy chcieli do tego nawiązywać. Znaczy, to nie jest ostatnia audycja, ale pierwsza jest, w której będziemy chcieli do tego nawiązywać, bo będą jeszcze przeglądy scen krajów nieoczywistych, które dzięki Mistrzostwom Świata w piłce nożnej za 2 dni, no trochę staną w świetle reflektorów, w którym zazwyczaj może nie tyle się nie znajdują, co ono trochę z perspektywy europejskiej nie pada na tyle, żebyśmy je widzieli. Więc dzisiaj, żeby rozpocząć sobie ten taki mundialowy około piłkarski, około sportowy cykl programów. No, rozpoczynamy od ogólnego wątku od ogólnego wątku piłkarsko-sportowego, przede wszystkim piłkarskiego, ale nie tylko. My jesteśmy audycją Worek Buszu, Piotr Wrody.
1: Jakub Buszek.
0: No i zaczynamy od rzeczy polskich związanych z piłką nożną. Czasem to jest na zasadzie luźnych skojarzeń. Ta zasada jest zresztą obecna generalnie w naszych propozycjach dzisiaj. To nie jest audycja, przy której się jakoś specjalnie spinamy, jeżeli chodzi o przygotowanie. Po prostu wrzuciliśmy sobie luźno utwory, które kojarzą się nam ze sportem, z piłką nożną głównie, chociaż nie tylko, bo ja będę miał też inne dyscypliny w krótkim wejściu, może sobie osobno je strzelę, zobaczymy, jak będziemy stali z czasem. Zagraliśmy wszystko, co mamy polskie, niemniej na samym początku. Było tego pięć i w większości były to propozycje od ciebie. No, w tym jedna taka, o której przyznam, że trochę wstyd mi, że sam nie pomyślałem, no bo testament króla kibiców chyba Dylana, nie dość, że jest popularny, powiedzmy, w gronie naszych wspólnych znajomych, tu pozdrawiam się Jarku, i też na moim wyjeździe górskim, o którym wspominałem na antenie, był dość mocno ogrywany, no to jest po prostu też paradoksalnie, mimo swojego braku radiowości, bardzo radiowy numer.
1: No i też kawał opowieści, bo te piosenki Huba Dylana, no, czy to jest już literatura? Jeżeli Pablo Paweł jest literaturą, a dużo osób tak uważa, to Hiob Dylan też może być literaturą. Także to jest też kawał interesującej historii, dobrego tekstu i też socjologiczny można również na to patrzeć. To było jeszcze z debiutu. Potem Hiob Dylan zmienił się w zespół. Teraz w ogóle gra z hańbą. Również na festiwalach. Także to już jest coś, co jest w innym miejscu. Tutaj jeszcze w wydaniu takim dość surowym, ale i dobrze zaaranżowanym. I to chyba jest w ogóle jedna z moich ulubionych piosenek Hioba. A tego już jestem na 100% pewny, jeżeli chodzi o piosenki kibicowskie. No bo te piosenki kibicowskie bywają rozdęte. Ta nie jest. Większość jest skażona pewnym patosem, jak chociażby Football Football, o którym sobie przypomniałem, że istnieje podczas przeglądania listy na Getty Music. I tam był dodany przez kogoś singiel po niemiecku Marii Rodowicz jako Fosbol, Fosbol bodajże, czy tam Fuzbal, Fuzbal.
0: Tu nie ma chyba jakiejś większej finezji w tłumaczeniu.
1: Także
0: No.
1: podejrzewam, że no Marek Torzewski nie jest jedyny. Maryla nie jest jedyna. Tych patetycznych piosenek kibicowskich są całe tomy. Można by komórkę pod schodami nimi napełnić i w sumie nie wypuszczać tych piosenek stamtąd. Natomiast no to, co staraliśmy się wybrać, to rzeczy też nieoczywiste. I o ile piosenka, którą też wybrałem, hip-hopowa, to jest wybór grany też radiowo. Mowa o Łonie i Weberze i Nie ma nas. Natomiast kontekst, nie wiem, czy ktoś grał w tym kontekście tą piosenkę, chociaż wybranie jej zajęło mi dosłownie 2 sekundy, skojarzenie było oczywiste, piosenka Nie ma nas ma refren, nie ma nas, nie ma nas, a wiemy, jaki jest stosunek polskiej reprezentacji do mundialu, no to dokładnie taki.
0: Nie uczestniczymy. Tak. Wolimy inne rozrywki, na przykład granie z Nigerią B, które za chwilę zresztą będziemy mieli okazję obserwować sobie w tle.
1: No i ostatnia rzecz, to reprezentant polskiego indie popu, pop rocka, sceny niezależnej. Tych zespołów, które mogłyby się tu znaleźć, jest pewnie kilkanaście, ale nie przeglądałem ich katalogu. Nie, chociaż można by się domyśleć, czy jakiś beef, czy kawałek kulki mogłyby się tam znaleźć piosenki, które by tu pasowały. Skoro i kury, i pudelsi mają też takie piosenki, to trochę, no, kobiety też na pewno mają coś piłkarskiego, ale wybrałem jednak muzykę końca lata, bo zazwyczaj to ty grasz muzykę końca lata, ja jej nie grałem. Także z mojej strony premierowo i z dwóch różnych momentów, okresów twórczości. Pierwszy z tych utworów to, i tu jest skojarzenie tekstowe, już jeszcze sobie to spojrzę jeszcze raz. Ona nie chce jeszcze spać. Tam się pojawia fragment w pierwszej zwrotce o graniu w piłkę w telewizji, także czemu nie? I drugi utwór to słowaccy piłkarze. Rzecz, która wśród komentatorów sportowych jest traktowana trochę na zasadzie mrugnięcia okiem, haha, starzy Słowacy, który się sprowadza na końcowe fragmenty kariery do nas. Nie wiem, czemu tak jest, ale cały czas to działa. I to była płyta Złotych Rążek z 2017 roku. A pierwszy z tych utworów to jest płyta druga, czyli 2-1 dla dziewczyn. I to w sumie też jest pewne skojarzenie piłkarskie. Początkowo chciałem wybrać jakiś inny utwór, ale gdy dostrzegłem to granie w piłkę w telewizji, już stwierdziłem, że nie będzie lepszego wyboru.
0: Jeżeli chodzi o mnie, to jest wykonawca jeden, ale taki, który mi szukam dobrej frazy, ale chyba nie wyjdę poza, że zrobił mi dobrze dzisiaj, kiedy kończyłem przygotowywać się do tej audycji. Szukałem sobie rzeczy do posłuchania w pracy, kolokwialnie ujmując, tak jak to w większości wypadków zresztą bywa, że no, ja dużej części albumów muzycznych, których słucham, po prostu doznaję w robocie, to nie jest nic nowego. No i wróciłem sobie do ostatniego numeru magazynu Lizard, który jeszcze nie mam przerobiony w całości, jeżeli chodzi o dział recenzencki. Dowiedziałem się, że zespół Popsysze nagrał nową płytę. I o dziwo, recenzja była bardzo zachęcająca. Mówię o dziwo, dlatego że zatrzymałem się w momencie, kiedy Popsysze debiutowały na polskiej scenie. I to był taki. To nie był zły zespół nigdy z mojej perspektywy, ale był bardzo sztampowym indie rockiem w momencie, kiedy te już około 14 lat temu debiutowali. A teraz to jest cholera zespół eksperymentujący w kierunku krautrocka, space rocka, ambientu pełną gębą. Muszę prześledzić chyba tę ewolucję, która miała miejsce w perspektywie ich 5 poprzednich płyt, bo tu się chyba zadziały rzeczy.
1: Na 3 się na pewno zadziały.
0: No. Więc ja trochę skreśliłem tę nazwę, pamiętając, że na początku jakoś mnie to nie porywało i było takie bardzo sztampowe. A teraz jest ciekawie. To jest album pod tytułem Powięź, który został wydany w początkach marca tego roku, 3 miesiące temu. I wybrałem pod kątem sportowym rzecz, która będzie mi się kojarzyła pewnie bardzo mocno. Chociaż może pomoże w tym fakt tego, gdzie ten mundial jest organizowany, jaka jest różnica czasu. Mianowicie FOMO. Ten numer kończy tę płytę i wydaje mi się, że duży turniej piłkarski, szczególnie tak duży jak aktualny mundial, zarówno geograficznie, jak i pod kątem liczby zespołów, no to jest taka naturalna chęć oglądania wszystkiego, która nie będzie nam Europejczykom dana w tym roku tak w ogóle. Za bardzo, chyba że ktoś realnie będzie zarywał wszystkie noce, ale życzę powodzenia. Natomiast no, to jest jedno z takich skojarzeń z wielkimi turniejami piłkarskimi, sportowymi, tak ogólnie. I dobrze mi się to zgrało i nie ukrywam, że chciałem też właśnie te popsysze symbolicznie zagrać.

0: Za nami sekcja nie dość, że nieco dłuższa, to jeszcze też cięższa, no, chociaż nie tylko, bo z rzeczy mocniejszych przechodziliśmy w niej do troszkę bardziej piosenkowego grania i pewnie znając życie w tym kierunku będziemy ewoluowali dalej. Tym razem większość rzeczy do tego wejścia zasponsorowałem ja, więc skoro już mówię o mocniejszych elementach, no to na pewno w pierwszej kolejności Track Violence. Zespół, który pasuje do tematów mundialowych w dwójnasób. Po pierwsze jest to formacja kanadyjska, a no, może pod wielkością postaci Donalda Trumpa łatwo o tym zapomnieć, ale Kanada i Meksyk też organizują ten mundial. A ponadto jest to bardzo, bardzo przyzwoity debiutant. Ja poznałem w ostatnim czasie dzięki staremu dobremu znajomemu z Republiki Czeskiej, czyli Fullmoonowi, który ostatnio w ogóle zmienił trochę swój model i można zaprenumerować online i niezależnie od tego, czy się zdecydujesz na prenumeratę, czy nie, to zawsze każdego numeru Fullmoona w internecie, przez pisma Fullmoona, bo w sumie ktoś może nie kojarzyć się mimo tego już wcześniej, kiedy mówiliśmy na antenie o Fullmoonie, ale to było już ładnych parę audycji temu. To jest pismo ogólnomuzyczne z Czech, które bardzo cenimy, szanujemy i zasponsorowało nam minimum dwie fajne edycje Kolor z Owostrawa. Oni na tych, sprawdzając sobie, jak wygląda aktualny model dystrybucyjny i na tych kilku darmowych stronach aktualnego numeru dostępnych online był omawiany jeden utwór Track Violence. Bardzo dobra, hardkorowa kapela z dużym potencjałem na przyszłość i z bardzo zapadającą w pamięć okładką debiutanckiego albumu. Mianowicie spróbuję to opisać, bo warto, a zarazem nie jest to czysto formalnie, powiedzmy, skomplikowane, bo dużo rzeczy tu nie ma. Jest domostwo takie typowo amerykańskie, typowo północnoamerykańskie. Domek jednorodzinny, biały, płot i na tym płocie przekrzywiona, za przeproszeniem, morda niedźwiedzia. Wszystko stylizowane na zdjęcie z jakiejś kamery monitoringu i jest to proste, a bardzo sympatyczne. Track Violence nagrało do tej pory jedną płytę pod tytułem Violence. Druga w perspektywie czasu ma wyjść w tym roku. Prawdopodobnie, z tego co pamiętam, jeszcze przed wakacjami, chociaż na Retail Music jeszcze nie było to do końca dokładnie wpisane. Natomiast zagrałem z tego albumu utwór Drunk to Death z racji tego, że to, jak te mecze na aktualnym mundialu będą rozgrywane, w jakich godzinach, bardzo będzie sprzyjało temu, żeby odbiorcy europejscy korzystali z prawdopodobnych letnich promocji w znanych sieciach dyskontów typu 12 plus 12, więc będzie się działo. Dodatkowo idąc w kierunku, schodząc powoli z ciężarem, ale jeszcze nie tak do końca, utwór Marathon zespołu Rush, który gramy rzadko, ale zawsze z dużą przyjemnością. Rzecz z lat 80., album Power Windows. No tutaj skojarzenie też jest dość proste, bo mówimy o długim turnieju i pierwszy raz tak długim. Ja teraz tak jak rozmawialiśmy też poza anteną o naszym lipcowym wyjeździe. Ja się zorientowałem w tym momencie, że ten mundial się w zasadzie zaraz zacznie. My trochę posiedzimy w Polsce, zdążymy obskoczyć Portugalię, wrócimy do Polski, ten mundial jeszcze będzie trwał dalej, bo on się kończy 19 lipca. To jest niesamowite trochę, ile to będzie trwało, więc no to jest skojarzenie, które chyba nawet bardziej mi siedzi w tym momencie niż siedziało, kiedy przygotowywałem się do audycji. Dodatkowo Viagra Boys z numerem Sports, tego nie muszę chyba tłumaczyć, oraz z też oczywistej przygródki, ale no, takiej do odhaczenia w moim przypadku koniecznie, jeżeli chodzi o tego typu klimaty, czyli film From Sparta FC nieodżałowanej grupy The Fall. I od ciebie był Police X w tym wejściu. Ja się trochę rozgadałem, no ale
1: Jeszcze
0: ilościowo.
1: był jeden zespół Gegen Progress.
0: A tak, faktycznie, faktycznie, pardon ci, bo ja to mam w folderze alfabetycznie i to jest G, jakby nie patrzeć, jest dużo wyżej niż cała reszta.
1: Z czego jedna z tych rzeczy to jest coś, co zainspirowało nam tę audycję, i to jest właśnie rzeczony Gegenpress. Chciałem sprawdzić na wszelki wypadek, czy moje skojarzenie było dobre, bo przyznam, że tego nie sprawdzałem, ale wychodzi na to, że Gegenpress rzeczywiście to jest counterpressing i to jest taktyka tylko w piłce nożnej obecna, także mój wybór jest uzasadniony. Debiutująca w tym roku kapela, która wydała swój album w marcu 23, Don't Leave for Heaven. Nie znałem wcześniej tego albumu, planowałem go przesłuchać. I no to jest bardzo, bardzo, bardzo dobra płyta. Będę do niej jeszcze wracał. Trochę noise rocka, trochę post-hardcore'u i też struktury bardzo różne, bo jest tu kilka piosenek krótszych, 3-minutowych. Nawet 2,5-minutowa, ale ten walec, który wybrałem, czyli Seamstress, to jest utwór, który ma aż 9 minut. Także zespół już na tym etapie debiutu jest biegły w różnych technikach kompozycyjnych, dużo łamie rytmów, łamie struktur. Bardzo to jest ciekawe i jestem podbudowany, że wbrew temu, co różni ludzie mówią, muzyka rockowa żyje. To nie jest tak, że nie ma już dobrych zespołów rockowych. Cały czas są, cały czas tworzą. I no, naprawdę nie wymaga to większego wysiłku, biorąc pod uwagę, ile mamy narzędzi do szukania muzyki, żeby coś interesującego znaleźć. No i drugi zespół japoński, prezentujący przynajmniej graficznie coś w rodzaju japońskiej odpowiedzi na Divo.
0: Tak,
1: I
0: wizualnie to jest to.
1: coś w tym też jest, aczkolwiek w porównaniu z Divo to mam wrażenie, że Policix są dużo bardziej zwichrowani jednak. Chociaż też jest tu melodyjność. I zachęcił mnie, ten utwór Post zachęcił mnie do tego, żeby sięgnąć po więcej płyt, mimo że spodziewam się, że raczej te płyty są do siebie podobne i tą specyficzną mieszankę elektroniki z muzyką rockową, czy to nazwiemy synthpunkiem, czy dancepunkiem, czy new wave'em, czy czymś jeszcze innym, to zespół reprezentuje cały czas od tego 97 roku, kiedy powstały i te płyty są do siebie podobne, jednak ta po którą sięgnąłem, była na tyle interesująca, że będę chciał jeszcze to zgłębić, bo jest to na tyle mimo wszystko unikalne i różniące się od tego, co znamy, chociażby przez ten język, bo to jednak w większości są piosenki po japońsku, tylko z pojedynczymi angielskimi, że bardzo jest to ciekawe. No i też żywotność kapel japońskich mnie zastanawia. Czy to będzie kapela tylko z azjatycką liderką w stylu dichów, to tam słychać, że ci ludzie czerpią radość. Nie wiem, na czym to polega. Dużo kapel rockowych z bliżej znanych nam rejonów sprawia wrażenie bycia znudzonymi, tak? Azjaci sprawiają wrażenie czerpać radość. Nie wiem o co tu chodzi, ale tak jest też tutaj.

0: W poprzedniej części naszej audycji większość rzeczy pochodziła od mojej z mojej selekcji. Teraz było odwrotnie, bo 3/4 sponsorowałeś ty. Więc zanim ci po prostu, może zrobię tak, że po prostu zanim ci przekażę mikrofon, to szybko tylko powiem, co ode mnie. Całe nasze wejście zamknął zespół Pavement, którego generalnie przedstawiać nie trzeba, ale przedstawić warto skojarzenie, które zawiodło nas do punktu, w którym dzisiaj tenże Pavement gramy. Mianowicie zagrałem utwór Major Leagues, reprezentujący ostatnią epkę Pavement. Skojarzenie jest banalnie proste dla każdej osoby, która no nie, jakby śledzi trochę więcej futbolu niż tylko przy dużych turniejach. Oczywiście to nie jest żadna ujma śledzić wyłącznie przy Mundialu czy przy Euro, ale po prostu jest tak, że te największe ligi piłkarskie właśnie parę dni temu dobiegły końca, może dobiegają końca, bo jeszcze Betclic druga liga się trzyma i trzecia liga zresztą również, bo są grane baraże, natomiast no wszystkie te najważniejsze rozgrywki po prostu już przechodzą w tryb wyciszony, zamykają się, czekają na kolejny sezon, żeby, prawda, zrobić miejsce turniejom reprezentacyjnym, i to jest tego typu sytuacja.
1: Ale też MLS ma skrót Major League Soccer, a także biorąc pod uwagę, że ten mundial jest w Stanach między innymi, to nawet skojarzenie jest podwójne. Mój wybór pochodzi w tym momencie z dwóch podmiotów, które mogą być kojarzone z ordynarną propagandą piłki nożnej, przez którą cierpią inne dyscypliny, mianowicie po pierwsze gra piłkarska FIFA, z której kiedyś, już nie wiem, który to był rok, też tego nie sprawdzałem, więc nie będę nawet ściemniał, ale stamtąd ukradłem zespół Kinki, meksykański, który okazał się bardzo dobrą kapelą. Może cię to zainteresować, ale co do Meksyku, który gra na tych mistrzostwach, miałem w zeszłym tygodniu, teraz to już trochę więcej, ale spędziłem trochę czasu z Meksykanami na wyjeździe służbowym i Meksykanie zapytani o formę ich kadry i nadzieje stwierdzili, że nie mają żadnych nadziei, także to taki insight, skoro w Meksyku się mówi o tym, że ta kadra nic nie osiągnie, to chyba my też nie powinniśmy się nic spodziewać po tej reprezentacji.
0: A to też jest tak, że oni chyba już w poprzednim, przepraszam, że się wcielam, ale że na poprzednim mundialu mieli podobne podejście, co potwierdził dość dobrze mecz z Polską, który był paskudny i ochytny.
1: Fatalny był, nie dało się tego oglądać z obu stron. Trzeba dodać, więc może być tak, że w tym roku doczekamy się tego samego. I druga z tych środków do ordynarnej propozycji piłki nożnej, to taki wykwit kinematografii, ale też właśnie propagandy piłkarskiej, bo film Gol, tudzież Goal z 2005 roku powstał w kooperacji z FIFA i z Adidasem, który dołożył duże pieniądze, także no pomysł był ewidentny. Czy to się różni czymś od, dajmy na to, pełnoprawnej reklamówki jakiejś telewizji czy jeszcze innego podmiotu? Śmiem wątpić, bo to nie był jakiś wybitny film, ale miał trochę dobrej muzyki, trzeba powiedzieć, szczególnie w pierwszej części. I ze ścieżki dźwiękowej właśnie do filmu Goal wybrałem utwory Uncle i wybrałem utwór Happy Mondays, które być może i tak by znalazły się w tej audycji i bez tej ścieżki dźwiękowej, bo tak, to jest brzmienie dosyć stadionowe. Reprezentuje je też Daft Punk i dużo innych kapel. No tutaj różnica jest taka, że jest tak, że to są zespoły brytyjskie, a Wielka Brytania to jest kraj, który jednak żyje piłką. I chyba to tyle, co miałem do powiedzenia teraz. Co będę do powiedzenia na koniec, jeszcze nie wiem, bo tu już się pojawią trochę, jeżeli coś zmieścimy, bardziej niszowe propozycje.
0: Dokładnie tak. W międzyczasie mieliśmy okazję oglądać bramkę na 1-0 dla reprezentacji Nigerii, która została cofnięta, stety lub nie, więc tylko informujemy, że jeżeli się rozgadujemy bardzo mocno w tej audycji, a ja już to widzę, bo nie skończyliśmy jeszcze, a mamy ze sobą 25 minut gadania łącznie i trochę przestrzeni na więcej.
1: Straciliśmy bramkę. Tak,
0: Tak.
1: wspaniale.
0: Tak. No to jest właśnie dlatego, że nie mamy na co patrzeć realnie i bardzo chcemy nie oglądać tego meczu, który leci na tle.

0: Czas zakończyć nasz dzisiejszy program, zakończyć Twoją elektroniką za chwilę, ale zanim to, no to zagraliśmy dwa inne utwory. Jeden z dyskografii zespołu The Strokes, ale już z tego mniej ściśle gitarowego okresu, bo mowa o tej płycie jest z 2020 roku, na której znalazł się utwór Ode to the Mets. No i oczywiście, że to nie jest piłka nożna, ale po pierwsze mówiłem, że mam też wtręty takie ogólnosportowe, a po drugie mundial jest rozgrywany tam, gdzie jest rozgrywany, więc szachmat pasuje to prawda do sportów amerykańskich, a poza tym jest to bardzo dobry numer i świetna płyta zresztą.
1: Z mojej strony naprawię sam koniec zespół, którego nie ukrywał, nie będę ukrywał, że go znam, bo to jest grupa hiszpańska, która w dodatku no, chyba nie działa, skoro ostatni album to 2004 rok. To jest zespół La Granja z płyty Tobogan z 2004 roku i utwór, o którym właśnie gdyby nie ta audycja w ogóle bym nie usłyszał. Utwór nosi tytuł Eto'o su Jugador Favorito, czyli jak rozumiem, bo coś tam przez oglądanie dawno temu jakichś streamów po hiszpańsku kojarzy, że to będzie znaczyło Eto ulubiony piłkarz. Więc bardzo patologiczna piosenka, ale mająca sporo uroku. No i na sam koniec kawałek elektroniki. Gatunek, który swego czasu robił furorę, breakbeat, chyba już nie robi w tym momencie, bo zupełnie inne style królują na scenach, chociaż festiwal, który odbędzie się z perspektywy, w której nagrywamy tę audycję w najbliższy weekend, czyli Tauron Nowa Muzyka, znany również jako Tauron Stara Muzyka, pewnie przygarnia breakbeat i pewnie takie dźwięki się tam znajdują. Depth Charge, Shield, człowiek, który jak to w muzyce elektronicznej występuje pod wieloma innymi Shieldami. I ścieżka dźwiękowa, i single, na który trafiłem tylko dlatego, że szukałem ścieżki dźwiękowej do filmu Goal. I trafiłem właśnie single Goal rzeczonego Depth Charge, które no, ma stylistykę bardzo z lat 90. Stara
0: Tak.
1: piłka, zieleń, żółty, ten kolor żółci kojarzony z niektórymi odblaskowymi koszulkami, tudzież jakimiś kamizelkami do przeprowadzania dzieci przez ulicę, chociażby odblaskowymi. I to jest singiel, który zawiera trzy utwory, będące tak naprawdę jednym utworem, bo to jest piosenka Goal. I na singlu Goal zawiera on Goal First Half, Goal Second Half plus Extra Time i Goal Sudden Death Penalty Shootout. No i ja stwierdziłem, że pozbędę się długiej połowy i czasu doliczonego i z pierwszej połowy przejdziemy od razu do nagłej śmierci konkursu rzutów karnych i w ten sposób zakończymy tę audycję. Wydaje mi się, że nic więcej się nie zmieści, chociaż może jeszcze jakiś króciutki fragment będzie.
0: W ogóle film Goal to jest, wydaje mi się, jakieś takie doznanie wręcz pokoleniowe, bo ludzie urodzeni w latach 90. chyba się masowo załapali na to, a to nie jest jakieś też niesamowite kino, ale bardzo popularne, więc.
1: No pewnie dlatego właśnie, że tak jak wspominałem w wejściu, które było poświęcone, duże pieniądze od FIFA i Adidasa były wpomponowane w kampanię promocyjną.
0: Tak.
1: To nie tak, że jakieś małe, niezależne studio zrobiło film, albo nawet jakieś mainstreamowe. No nie, były dwie potężne. No można powiedzieć, że FIFA jest firmą w sumie.
0: No, zdecydowanie tak. To by było na tyle dzisiaj. Ważna puenta na koniec. FIFA jest firmą i my będziemy korzystali z produktu tej firmy przez ponad miesiąc. Mam nadzieję, że będzie to dobry
1: I to
0: produkt.
1: taką z niezbyt przyjemnymi powiązaniami też trzeba
0: No,
1: dodać.
0: dokładnie. Ale mimo to życzymy udanego mundialu i będziemy do niego nawiązywać jeszcze pewnie nieraz na antenie. Do usłyszenia, Piotr Drogi.
1: Jakub Buszek.
2: Rivelino na meia direita para Carlos Alberto. Vamos, Capita! Ultrapassa a linha média. Ainda caminhando Carlos Alberto. Deu para a função. Ajeitou. Tenta virar. Tenta executa. No rosto de Lapone. A pelota fica ainda para a função. Vai Tusta. Abriu na ponta esquerda. A pelota Paulo César. Recebeu o ponteiro. Caminhou outra vez a função na entrada da área perigosa. Passou pelo Bob Moura. Entrou na área. Bateu o raio. Correu. Cruzou para Pelé.

try and put France 4-3 up in the penalty competition.

0: Worek Burzu to cotygodniowy wgląd w świat muzyki alternatywnej z różnych rejonów świata. Analizujemy sceny, omawiamy bieżące wydarzenia, dzielimy się świeżymi, ciekawymi płytami.
1: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Najświeższe informacje i najlepsza muzyka.

Mamy dzisiaj poniedziałek, 8 dzień czerwca i 159 dzień 2026 roku. Imieniny obchodzą Seweryn i Medard, ale także Jakub, Maria, Wilhelm, Medarda, Maksymin i Maksymina. Solenizantom życzymy wszystkiego najlepszego. Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Oceanów, moi drodzy. Światowy Dzień Guza Mózgu, to się poważnie od razu zrobiło. Ale również Dzień Informatyka i uwaga, Dzień Cyrku bez Zwierząt. No prawie, że informatyka. Jakby na to nie spojrzeć. A jeżeli chodzi o wydarzenia klubowe, które warto by było odwiedzić, obejrzeć lub ewentualnie wziąć w nich czynny udział, to myślę, że taką propozycją będzie w sam raz wycieczka do Centrum Kongresowego ICE, bo tam o 20 dalej Straight symfonicznie będzie występowało. Natomiast w Tauron Arenie jutro Bring Me the Horizon, jednym słowem propozycje mocne na dzisiaj, mocne. A jeżeli chodzi o filmy, to no tak, po długim, męczącym weekendzie w ramach relaksacji i odpoczynku proponuję obejrzenie komedii horrorowatej troszeczkę, czyli straszny film premierowy skądinąd. A film możecie obejrzeć dzisiaj w Multikinie, na przykład o godzinie 16 i 17.20. Oczywiście zapraszam. A jeżeli chodzi o kwestie informacji bieżących, to podpowiadam, że dzisiaj w ramach wykładów ekonomedycznych na Politechnice Krakowskiej będzie miał miejsce wykład profesora doktora habilitowanego nauk medycznych Antoniego Szczepanika pod tytułem Senior na chirurgii, opieka chirurgiczna nad pacjentem w wieku sędziwym. Dodam jeszcze, że początek wykładu o godzinie 17, no i oczywiście chyba warto się na niego wybrać. Dodam jeszcze, że wykład tradycyjnie w kotłowni się odbędzie, w związku z tym zapraszam serdecznie. No i Radio Nowinki proponuje oczywiście słuchania Radia Nowinki, a co za tym idzie, podpowiem, że można słuchać na okrągło całą dobę, wystarczy wejść na stronę www.nowinki.pl, kliknąć przycisk włącz radio i w zasadzie wszystko, co zrobić musicie, jest zrobione, reszta należy do nas, a my zapewniamy ciekawy program, ciekawe materiały, fajną muzykę, no i oczywiście miłą formę spędzania czasu. Ze swej strony oczywiście zapraszam do słuchania nowinek jutro o 9 poranek w Nowinkach, wieczorem Worek Buszu, to jutro o 21. Natomiast dzisiaj tuż po 20 GPS, na który zapraszam w imieniu chłopaków.

Dzień dobry, witam Was na kolejnym poranku w Nowinkach, a witam Was Tomasz Kapuśniak. Dzisiaj 8 dzień czerwca, no, w związku z tym powoli zbliżamy się do kulminacyjnego momentu roku akademickiego, no, przynajmniej dla studentów. A skoro tak, no to nie można chyba pominąć mowy o kilku wydarzeniach, które dotyczą naszej uczelni. Ale o tym oczywiście za chwilę.

Koniec roku akademickiego. No tak, ale to również początek rekrutacji, moi drodzy, bo już od 1 czerwca prowadzimy nową rekrutację na rok akademicki 2026-2027. Dość powiedzieć, że blisko 4,5 tysiąca miejsc przygotowaliśmy dla kandydatów na studia, w tym to do podzielenia oczywiście na 40 kierunkach. A oczywiście dodać należy, że z tego 7 nowości, to całkowicie nowości. Oprócz jak zwykle sprawdzonych i dużo bardzo popularnych kierunków studiów jak architektura, budownictwo, informatyka, automatyka i robotyka, inżynieria medyczna, technologia i tak dalej, a no i energetyka, oczywiście też w sumie nowy kierunek. Uczelnia oferuje nowe informatykę, cyberpsychologię, materiały i technologii dla obronności, elektroenergetyką, mobilność i logistykę, zielone technologie, transport i logistykę w języku angielskim. Dodać jeszcze należy chyba najważniejszą kwestię, że nabór na większości kierunków potrwa no, nominalnie do 17 września, przy czym na architekturze do 11 czerwca, na inżynierii z rolnictwa przemysłowego do 14 września. Natomiast można jeszcze jedną rzecz bardzo mocno podkreślić. Oczywiście to są terminy końcowe, a powiedzmy dostępność miejsc, a w zasadzie miejsc na poszczególnych kierunkach jest uzależniona oczywiście od zainteresowania. W związku z tym, jeżeli ktoś zgłosi się nieco później w którejś kolejnej turze, no może się okazać, że na ten najbardziej interesujący go kierunek może się już nie dostać. No ale oczywiście to już jest jakby wtórna sprawa. Ja przypominam o tym, że znowu jesteśmy otwarci na nowych studentów, na nowych abiturientów, nowych ludzi, którzy będą kontynuowali naukę na naszej uczelni. A skoro tak, no to moi drodzy, zapraszam na Politechnikę.

No oczywiście rekrutacja na naszą uczelnię to sprawa najważniejsza, ale nie możemy zapomnieć również o innych wydarzeniach, które bardzo mocno wpływają na to, co robimy i jak jesteśmy postrzegani, bo Politechnika Krakowska przystąpiła między innymi do Paktu dla Klimatu, a jest to deklaracja poparcia dla Starego Miasta Krakowa uzyskania neutralności klimatycznej tak szybko, jak to możliwe w warunkach sprawiedliwej transformacji. A poprzez Pakt Samorząd Krakowa zaprasza przedstawicieli biznesu, środowiska akademickiego, organizacji samorządowych i mieszkańców do działań na rzecz klimatu i środowiska. A w imieniu Politechniki Krakowskiej dokument podpisał rektor Politechniki, profesor Andrzej Szarata. Zresztą, jeżeli już mowa o

transportowych i infrastrukturalnych dla Krakowa, Małopolski i wielu innych miast. Nie można chyba również zapomnieć o tym, że w poprzednim tygodniu obradował Senat Politechniki Krakowskiej, który przyjął uchwałę w sprawie nadania, między innymi oczywiście przyjął uchwałę w sprawie nadania profesorowi doktorowi habilitowanemu inżynierowi Kazimierzowi Furtakowi tytułu doktora honoris causa Politechniki Krakowskiej. Wyraził też pozytywną opinię na temat powierzenia magistrowi Jarosławowi Dudkowi funkcji dyrektora Centrum Sportu i Rekreacji i to już od 1 czerwca, co oznacza, że tymczasowość w Centrum Sportu i Rekreacji właśnie dobiegła końca, no i centrum ma już nowego szefa. Dodać jeszcze również trzeba, że wśród podjętych uchwał dydaktycznych znalazły się sprawy związane z efektami uczenia się dla studiów drugiego stopnia i podyplomowych, programem studiów pierwszego stopnia międzydziałowego kierunku gospodarka przestrzenna oraz korekta zasad rekrutacji.

Chciałbym również tą drogą przypomnieć, że na Politechnice Krakowskiej realizowany jest projekt Inżynier 5.0, którego celem jest lepsze zrozumienie talentów, naturalnych predyspozycji oraz potencjału rozwojowego studentów kierunków technicznych. Odbył się wykład otwierający ten projekt, pilotujący ten projekt, i projekt jest prowadzony we współpracy z 1725 Consulting Group i wykorzystuje narzędzie The Bridge Personality, które pozwala spojrzeć na rozwój studenta nie tylko poprzez pryzmat wiedzy technicznej, ale również sposobu działania, komunikacji, pracy zespołowej, odporności na stres, podejmowania decyzji czy adaptacji zmian. No dość powiedzieć, że oczywiście jest to niezwykle ważne badanie, bo współczesny rynek pracy oczekuje od absolwentów nie tylko specjalistycznej wiedzy technicznej, ale również umiejętności współpracy, komunikacji, estetyczności, odpowiedzialności, samodzielności i świadomego zarządzania własnym rozwojem. To oczywiście podstawowe zadania, jeżeli chodzi o absolwentów naszej uczelni, ale generalnie kadrę menedżerską, inżynierską na naszych firmach, naszych firmach współpracujących z nami. Natomiast nie można chyba też nie pochwalić się a propos tej współpracy, że w minionym tygodniu w Rzeszowie odbył się Kongres Bezpieczeństwa Polski. Kongres, który stanowił platformę dialogu i wiedzy dla przedstawicieli różnych sektorów mających wpływ na bezpieczeństwo narodowe, a uczestnikami kongresu byli również specjaliści Politechniki Krakowskiej, m.in. dr inżynier Filip Janowiec oraz dr inżynier Rafał Sieńko z Katedry Konstrukcji Żelbetowych Wydziału Inżynierii Lądowej, ale także z innych wydziałów, no bo w końcu było tam naprawdę dużo spraw dotyczących spraw bezpieczeństwa narodowego, no i oczywiście z próbami oczywiście powiązania tego z sektorem nauki, z sektorem budownictwa, no i oczywiście innych rozwiązań mających wpływ na współdziałanie różnych jednostek właśnie w tych kierunkach.

Nie tak dawno w Poznaniu na Motor Show byli nasi ludzie z Wydziału Mechanicznego, chwalili się bolidem, a przy okazji prowadzili bardzo istotny finał. Finał oczywiście dotyczący konkursu dla uczniów szkół średnich. Natomiast teraz w Poznaniu odbyła się druga edycja Europejskich Targów Nauki. Wydarzenia, które miało, czy łączy świat nauki, biznesu i technologii. W tym roku zresztą organizatorzy szczególny nacisk położyli na praktyczny wymiar badań, ich realne oddziaływanie na gospodarkę i społeczeństwo. No i oczywiście w tym przypadku również nie mogło zabraknąć w Poznaniu przedstawicieli naszej uczelni, bo Politechnika Krakowska to uczelnia, która naukę uprawia w sposób tak bliski potrzebom społecznym i gospodarczym kraju, jak to tylko możliwe.

I'm stupid, I'm useless, I can't do anything right. W ostatnich dniach zakończyła się również gala nagród Top Boulder 2026 organizowana przez magazyn Boulder, a w ramach tegorocznej edycji konkursu nagrodzono 34 realizacje, rozwiązania oraz przedsięwzięcia, które poprzez swoją funkcjonalność, zaawansowanie technologiczne i wysoki poziom wykonania stanowią inspirację dla współczesnego sektora budowlanego. Dodać jeszcze należy oczywiście chwaląc się, że w kategorii nauka i edukacja akademicka nagrodzono aż dwa wydziały Politechniki Krakowskiej, Wydział Inżynierii Lądowej oraz Wydział Architektury. Natomiast jeżeli już mowa o takiej ogólnopolskiej, no powiedzmy ogólnopolskiej akceptacji, jeżeli chodzi o naszą uczelnię, to Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła wyniki postępowania akredytacyjnego na prowadzenie kursów języka polskiego w latach 2026-2029. I w ramach tego Międzynarodowe Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej otrzymało akredytację zarówno dla zdalnych kursów języka i kultury polskiej NAWA, jak i kursów przygotowawczych dla zagranicznych studentów. A akredytacja dotyczyła czterech profili studiów, czyli nauk ścisłych, przyrodniczych, inżynieryjno-technicznych, humanistyczno-społecznego, medycznego i nauk o zdrowiu oraz artystycznego. No, mówiliśmy już o osiągnięciach, czy ewentualnie sukcesach na kanwie ogólnopolskiej. Nie można również wspomnieć, że Politechnika zajmuje się również sprawami bardzo przyziemnymi, no bo w końcu jakby nie było, dotarcie na Politechnikę Krakowską to również czasami wyzwanie. No i właśnie pod tym kątem odbyły się warsztaty pod nazwą Pieszy, Rowerzysta, Pasażer, Trzy Perspektywy, Jeden Cel, czyli Bezpieczna Przestrzeń przy Kampusie Politechniki Krakowskiej, a poświęcone jej opracowaniu koncepcji zagospodarowania przestrzeni przed głównym wejściem na kampus uczelni przy ulicy Warszawskiej, a eksperci reprezentujący różne branże wspólnie pracowali nad rozwiązaniami, które mają szansę poprawić bezpieczeństwo oraz jakość użytkowania tego fragmentu przestrzeni miejskiej. Natomiast też możemy się chyba pochwalić już w zupełnie innej kategorii, bo Michał Kucała, doktorant na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej i współpracownik Studenckiego Laboratorium Innowacji Future Lab PK, dostał się do ścisłego finału FAME Lab 2026, a jest to największy na świecie konkurs komunikacji naukowej. W finale udział bierze do 12 uczestników wyłonionych w zmaganiach półfinałowych. Uczestnicy mają 3 minuty na zaprezentowanie wybranego tematu naukowego w języku angielskim bez możliwości używania prezentacji. Dodam jeszcze, że no powiedzmy taką próbę na żywo przeprowadzono podczas finału sesji kół naukowych Politechniki Krakowskiej, gdzie Michał Kucała zaprezentował swoje wystąpienie. No myślę, że było ono nad wyraz ciekawe, no i co więcej, bardzo intrygujące. Swoją drogą oczywiście życzymy Michałowi jak najlepszego wyniku w tym ogólnoświatowym finale.

A teraz przenieśmy się na Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej, gdzie pojawił się nowy obiekt, czyli nowy obiekt dydaktyczno-badawczy, który można, no powiedzmy, bardzo, ale to bardzo intensywnie eksploatować, a chodzi po prostu o robota humanoidalnego w sesji Edu Advanced YouTube, bo to zaawansowana platforma edukacyjno-eksperymentalna, która otwiera nowe możliwości w zakresie robotyki, automatyki, sztucznej inteligencji oraz interakcji człowieka z maszyną. Natomiast właśnie na mechanicznym również w poprzedzającym nas tygodniu odbyły się na terenie kampusu na Czyżynach pierwsze testy elektrycznej i trójkołowej hulajnogi zaprojektowanej specjalnie dla osób z niepełnosprawnościami. A ten innowacyjny pojazd powstał jako praca dyplomowa Kamila Guśtaka, studenta drugiego roku studiów drugiego stopnia kierunku pojazdy samochodowe na Wydziale Mechanicznym. Dodać jeszcze należy, że projekt jest realizowany pod opieką promotora pracy dyplomowej, doktora inżyniera Krzysztofa Weigel-Millereta z Katedry Pojazdów Samochodowych. Natomiast jeszcze jedna sprawa związana z Wydziałem Mechanicznym, bo mówiłem w zeszłym tygodniu Wam o Festiwalu Mechanika, no, czterodniowym święcie, które Wydział Mechaniczny obchodził. No i oczywiście wspomniałem o tym, że były tam niesamowite pojazdy. Mówiłem również o Fordzie T, ale prawdę mówiąc, nie byłem świadomy, że jest to pojazd z 1920 roku. Byłem przekonany, że jest to nieco nowsza konstrukcja, no bo ten pojazd był jednak, w zasadzie ten model był produkowany przez lat kilkadziesiąt. Natomiast jest to na pewno jeden z najstarszych poruszających się po polskich drogach pojazdów. Zresztą dość powiedzieć, że nawet oświetlenie ma naftowe, czyli nie elektryczne, tylko zwykłe lampy naftowe. No i jeszcze jedna sprawa, która może tutaj chyba wielu zainteresować, bo dość powiedzieć, że pojazdem z lotu został Triumph Spitfire MK3, który myślę, że wzbudzał zainteresowanie, no i kusił oko, no bo był to naprawdę piękny pojazd. Przepraszam, jest to piękny pojazd. Poza tym, no również pamiętajcie o tym, że maluchów było jak co roku dużo, naprawdę dużo. Hey! Jason! Hey!

i w ramach podsumowania to chyba ostatnia informacja, bo w minioną środę w trakcie Forum Przedsiębiorców Małopolski wystąpił m.in. dr inżynier Daniel Grzonka, który jest prodziekanem Wydziału Informatyki i Matematyki Politechniki Krakowskiej, a wziął udział w panelu pod tytułem Informatyka z psychologią w służbie wydajności, czyli jak AI i narzędzia cyfrowe mogą wspierać kondycję psychiczną zespołu i zapobiegać błędom decyzyjnym. A udział eksperta Politechniki to ważny głos w dyskusji o roli nowoczesnych technologii w budowaniu efektywnych i odpornych psychicznie zespołów. Wydział Informatyki i Matematyki Politechniki Krakowskiej rozwija ten obszar również dydaktycznie, uruchamiając w tym roku, o czym już wspominałem, na studiach pierwszego stopnia kierunek informatyka, cyberpsychologia, który łączy kompetencje technologiczne z wiedzą o człowieku, jego funkcjonowaniu w środowisku cyfrowym. I w ten sposób dochodzimy już do zapowiedzi wydarzeń, które będą nas dotyczyły w tym tygodniu, a jak również następnych. A zaczynamy od tego, że przypomnieniem, czyli już dzisiaj o godzinie 17 w kotłowni odbędzie się kolejny wykład edukacji Ekonomet i Politechniki Krakowskiej, oczywiście, w którym profesor doktor habilitowany nauk medycznych Antoni Szczepanik poprowadzi wykład dotyczący seniorów, a w zasadzie senior na chirurgii, opieka chirurgiczna nad pacjentem w wieku sędziwym. Dość powiedzieć, że prelegent jest kierownikiem oddziału klinicznego chirurgii ogólnej z onkologią w Szpitalu Specjalistycznym imienia Gabriela Norutowicza w Krakowie.

0: No to jeżeli chodzi o zapowiedzi, to chyba nie mogę nie wspomnieć o tym, że mamy naprawdę sukces i to w skali chyba międzynarodowej. No może bardziej jest to sukces pani doktor inżynier Dagmary Słoty, która ma szansę no, zaistnieć naprawdę w szerokim gronie, bo ma ona wygłosić wykład i będzie prelegentką w ramach Women in Tech Summit 2026, a jest to wydarzenie nie byle jakie, bo jest tam ponad 400 prelegentów z NVIDII, CERN-u, NASA, Harvardu. Jednym słowem, wiele, naprawdę wiele prezentacji, niemal na każdy temat. Jednym słowem, na pewno warto powiedzieć, że są to w jakimś stopniu takie kariery idealne dla miejsc. Dla studentek i profesjonalistek, które chcą nawiązać kontakty i skonsultować CV, zdobyć staż bądź pracę w IT. Doktor Słota wygłosi wykład, który będzie do odsłuchania w środę 10 czerwca o godzinie 9 na Science and Engineering Stage. A Politechnika oczywiście, ja również zachęca studentki i studentów do wzięcia udziału w konferencji. A przy okazji przypominam, że można również aplikować o bezpłatne bilety. Formularz oczywiście dostępny na stronie wydarzenia. A skoro już mowa o tego typu wydarzeniach, to dzień później, ale już bezpośrednio na Politechnice Krakowskiej, odbędzie się, czyli 11 czerwca, w ramach CASA Week, organizowanym przez IST. Darmowe warsztaty stacjonarne prowadzone przez ekspertów z firmy Emitel, gdzie Politechnika Krakowska stacjonarnie umożliwi wysłuchanie wykładu, w zasadzie warsztatów pod tytułem Urządzenia radiowe w technologii SDR w zakresie analizy widma radiowego i monitoringu sygnałów. A można się tam dowiedzieć również o wykorzystaniu SDR, czyli Software Defined Radio. Można również zobaczyć, jak oprogramowanie zastępuje sztywny sprzęt i pozwala na monitoring częstotliwości z zakresów zarówno tych radiowo-telewizyjnych, jak i również wykorzystywanych bardziej pobocznie. A przy okazji oczywiście możliwość zdobycia bardzo praktycznej wiedzy.
1: Yeah.
2: Yeah, yeah, yeah.
1: Yeah, yeah, yeah.
2: Oh, yeah,
1: Yeah, yeah,
2: yeah.
1: yeah.

A ja chciałbym zaprosić Was na wystawę. To nie byle jaką wystawę, bo jest to wystawa prac studentów inżynierii wzornictwa przemysłowego, którzy zaprezentują autorskie koncepcje pojazdów opracowane w ramach zajęć projektowych realizowanych pod kierunkiem pani Marii Haberny, projektantki z wieloletnim doświadczeniem w zakresie koncept designu i projektowania interfejsów w firmie Volkswagen AG w Niemczech, a efekty prac będzie można obejrzeć właśnie na wystawie plakatów, która jest prezentowana w Galerii Przewiązka na Wydziale Mechanicznym. Dość jeszcze chyba powinienem dorzucić, że podczas zajęć studenci wcieli się w rolę designerów i przeszli przez proces tworzenia koncepcji pojazdu. Od pierwszego pomysłu po spójną wizję, a zajęcia koncentrowały się na definiowaniu kierunku projektu oraz poznawaniu persony, czyli potencjalnego użytkownika pojazdu. Jednym słowem, kogoś z nas. Myślę, że też o tym warto pamiętać. Chciałbym zaprosić zarówno pracowników, jak i studentów, również doktorantów Politechniki Krakowskiej do wzięcia udziału w szkoleniu świadomościowym pod nazwą Bezpieczna Uczelnia Politechnika Krakowska, Ochrona Przeciwpożarowa, Bezpieczeństwo Kampusu oraz Reagowanie na Sytuacje Kryzysowe. Szkolenie odbędzie się w Kotłowni 19 czerwca, to jest piątek, mamy jeszcze troszeczkę czasu, ale należy się oczywiście na to zgłosić i zarejestrować. Całość szkolenia będzie się odbywało między godziną 9 a 11.30. W ramach szkolenia będą omawiane zasady ochrony przeciwpożarowej w obiektach uczelni, procedury ewakuacji i postępowania w sytuacjach kryzysowych, bezpieczeństwo osób i mienia na terenie kampusu, najczęściej występujące zagrożenie i sposoby reagowania, ale także współpraca ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo uczelni. I no i podkreślam jeszcze jedną sprawę. Należy się zgłosić i pamiętajcie o tym, że liczba miejsc jest ograniczona.

O, właśnie, prawie bym zapomniał. W środę bezpłatne warsztaty z popularyzacji nauki dla doktorantów krakowskich uczelni. To wszystko odbędzie się o godzinie 15, a myślę, że warto pamiętać, bo warsztaty mają charakter praktyczny, czyli będzie dużo ćwiczeń, praca na przykładach indywidualnej informacji zwrotnej, a poprowadzi je doktor inżynier Natalia Schmidt-Polończyk z Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami Akademii Górniczo-Hutniczej. Natomiast ja powinienem jeszcze dorzucić informację o jednym szkoleniu, czyli szkolenie Ochrona Własności Intelektualnej, Patenty, czyli Sztuczna Inteligencja w Działalności Naukowo-Badawczej również. Jednym słowem, odpowiedź na kilka pytań: czy publikacja naukowa jest utworem, kto jest właścicielem wyników badań, jak korzystać z narzędzi AI zgodnie z zasadami ochrony własności intelektualnej i kiedy warto pomyśleć o ochronie patentowej. A ponadto Biuro Doskonalenia Kadr zaprasza oczywiście na to szkolenie, które odbędzie się w formule online i będą to dwa uzupełniające się moduły. Pierwszy moduł, ochrona własności intelektualnej w działalności naukowo-badawczej, to odbędzie się w czwartek 11 czerwca od godziny 11 do 12:45. No i moduł drugi, czyli ochrona patentowa i procedury obowiązujące na Politechnice Krakowskiej, ten moduł odbędzie się 30 czerwca we wtorek o godzinie 12:45.

No i niejako na samo zakończenie programu chciałbym przypomnieć o tym, że ruszyły już zapisy na letnie półkolonie dla dzieci, które będą realizowane w tym roku na Czyżynach. Oferta skierowana jest dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat, a przygotowano aż 8 tygodniowych turnusów odbywających się od końca czerwca do końca sierpnia 2026 roku. Uruchomienie danego turnusu będzie uzależnione oczywiście od liczby zgłoszeń, natomiast pamiętajcie o tym, że praktycznie na każdy ten tydzień możecie znaleźć miejsce, w którym wasze dzieci w okresie wakacyjnym znajdą po pierwsze opiekę, a po drugie oczywiście możliwość spędzenia w sposób ciekawy, interesujący czasu. Natomiast oferta, która jest chyba, no powiedzmy, bardziej adresowana do ogółu społeczności naszej uczelni, to przypominam, że dział promocji prowadzi akcję Zostań twarzą Politechniki Krakowskiej, w ramach którego nasza uczelnia oczywiście zachęca osoby studiujące lub pracujące na Politechnice, które chcą współtworzyć jej wizerunek i pojawić się w materiałach promocyjnych Politechniki Krakowskiej, aby wzięły udział w projekcie Zostań twarzą Politechniki Krakowskiej. Jest to akcja oczywiście organizowana przez Dział Promocji Politechniki Krakowskiej oraz Samorząd Studencki Politechniki, a rozpoczyna się od naboru do nowego projektu, którego celem jest stworzenie profesjonalnych materiałów fotograficznych i filmowych wykorzystywanych w działaniach promocyjnych uczelni. Wystarczy oczywiście się zgłosić. Oczywiście zgłoszenie nie jest równoznaczne wzięciem udziału, ale jakaś forma selekcji oczywiście musi być.

I to już wszystko, co przygotowałem na dzisiaj. Ja oczywiście zapraszam serdecznie do słuchania Radia Nowinki. Przypominam, że można słuchać poprzez stronę internetową www.nowinki.pkedu.pl. A dzisiaj tuż po godzinie 20 GPS, na który zapraszają sympatyczni i gadatliwi koledzy. A ja dzisiaj dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas, a żegna się z Wami Tomasz Kapuśniak.

0: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Najświeższe informacje i najlepsza muzyka.
1: GPS. Wprowadzamy w nowy tydzień, w każdy poniedziałek o 20:00 na antenie Radio.

0: Tu nowinki.
1: Dobry wieczór. Moi mili, od paru już weekendów, paru tygodni macie okazję na naszej antenie słuchać programu troszeczkę zakurzonego, że tak to określę, z naszej odkurzonej. Program jest w pewnym stopniu kwintesencją akurat tego, co udało nam się zachować w naszym archiwum. Kiedyś dawno temu w nowinkach funkcjonował program z naszej odkurzonej taśmoteki, gdzie prezentowane były różne starsze nagrania, aczkolwiek biorąc pod uwagę dostępność do muzyki, było to troszeczkę inaczej zorganizowane. W związku z tym czasami były to nagrania, dla których powiedzmy osoby słuchające mogły stwierdzić, że znają je oczywiście bardzo dobrze, ale były również osoby, które po prostu tych nagrań nie słyszały. W dzisiejszych czasach znalezienie takich nagrań jest dużo trudniejsze, ale i idea naszego programu jest troszeczkę inna. Wtedy nazywało się to z naszej odkurzonej taśmoteki i wspaniały, zachrypnięty głos Tomka Beryzowskiego, który powiedzmy kaszlał sobie na sam koniec. Ale to, tak jak powiedziałem, było te kiedyś. Dzisiaj zapraszam na kolejną edycję programu z naszej odkurzonej, a wysłuchacie materiału niezwykle ciekawego, intrygującego, a poza tym myślę, że ciekawego pod względem muzycznym też oczywiście. Otóż w 1987 roku w ramach jednej z inicjatyw studenckich organizowany był Akademicki Rok Kultury. I koncert inaugurujący ten cały cykl imprez, wydarzeń muzycznych, które miał miejsce w Krakowie, w krakowskich klubach studenckich, zainaugurowany został przez koncert pod tytułem Marek Grechuta i jego goście. Marek Grechuta zgodził się to poprowadzić, zaprosił kilku zaprzyjaźnionych wykonawców, ale i sam zaśpiewał kilka piosenek, co na pewno było dużą atrakcją tego wydarzenia. A dodam jeszcze, że wśród zaproszonych był Mariusz Lubomski, laureat pierwszej nagrody Festiwalu Piosenki Studenckiej, Grzegorz Turnał, sprzed paru lat laureat nagrody właśnie w ramach Festiwalu Piosenki Studenckiej, a na tym etapie w 1987 roku już muzyk Piwnicy pod Baranami. Jednym słowem zapraszam do wysłuchania koncertu. Koncertu, w którym usłyszymy pięciu wyjątkowych bardów. Marek Grechuta, Mariusz Lubomski, Grzegorz Turnał. A to wszystko w ramach koncertu inaugurującego Akademicki Rok Kultury w 1987 roku. A więc moi drodzy, z naszej odkurzonej Marek Grechuta i jego goście.
2: W studiu imienia Agnieszki Osieckiej muzyka z płyty Kup sobie psa. Piotr Bukartyk.

Zaczęliśmy. Mili Państwo, ja może przedstawię szybciutko zespół, po mojej prawej stronie moja słynna lewa ręka, Krzyś Kawałko. Tam w akwarium trzymamy Krystiana, Krystek Majderdrut na bębnach. Michaś Przybyła, tam stoi, basista. Doktor Pszczoła, Marek Błaszczyk i jego szalone parapety. Mamy też gości dzisiaj. Jednego już przedstawię, bo sobie tam stoi Bartek Krajewski na tych prześlicznych bębenkach. No i... Dobra, to nowa płyta, piosenka tytułowa. Ustaliliśmy, że jednak w starej wersji, ale ma już nową, niedługo się pojawi. Jest Kinga na sali? Tak? Dobra, no to w nowej wersji. Dobra, zrobię tak, Krzysiu, okej? Okay? Dobra, w nowej. Będzie taki ładny film, ale to zobaczycie pewnie jesienią, tak? Będzie Siostry, będzie tytuł tego filmu? No, nie wiadomo. Ładny film o pożegnaniu z bardzo bliskimi osobami i na życzenie pani reżyser, którą witam serdecznie. No, taka druga wersja, drugie życie tej piosenki. Kup sobie psa.

0: No to teraz nasz drugi singielek, głosujcie na niego, bo też chcemy być sławni i bogaci. Wam się przyda ta piosenka, to jest o miłości, a ma być wiosna podobno, więc to jest dobra pora. No poza tym da się gwizdać przy goleniu. A teraz czasy takie, że wszyscy się golą. Tu i tam, więc przyda się każdemu.
1: Dobra.

Właściwie nie potrzeba słów. Cukrowe serce na patyku. Dasz jej i jak zje wiadomo, co chodzi. Jak nie zarąd, spróbujesz znów.

gdy już ją zmęczy ta zabawa, poczujesz, że ją masz, chociaż nie powie ani słowa, to może po prostu już tak masz.

domniemanym nieistnieniu stwórcy i że może trochę szkoda. Taka.

Następna piosenka. Następna piosenka zdarzyła się tutaj. Dotyczy części miasta za rzeką, okolic bazaru Różyckiego, zetknięcia dwóch światów, starego świata, no, ze swoimi zasadami, otoczonego coraz ciaśniej przez nowe osiedla z tak zwanym monitoringiem. To jest piosenka o tym, jak te światy się sobie przyglądają. Jak mawia nasz pianista dr Pszczoła, ten stary świat to jest taki świat, który owszem, nie będąc jego mieszkańcem, można wieczorami odwiedzać, ale pod warunkiem, że ma się czarny pas w spierniczaniu. To taka forma jest przed 22, więc może tak. Można to opisać bardziej obrazowo. Znaczy są inne wyrazy, wtedy szybciej jest. No dobra, reszta dla pana. Wyjdzie ładnie, bo nie gram tu.

北下无边，十四八勇，我的那双北下无边写进东北的墓地不定去那边的前景那个烂的走出路的里我过楼门你放过来了这是谁的你是不见阴间Tylko popatrz, jak tu mają urządzone

czujesz do nich przecież. O, chyba że wozisz im sushi na skuterze. A nie, jak tak, to sorry.

tej wart tyle co dwa moje. Tam starczy moje kwaterunę. Choć ja też kolację lubię popić winkiem. Kulturalnie nawet się nie skrzywi żona. Ale tak za flaszkę, tyle co za skrzynkę. I do tego żreć surową rybę i to w glonach. Gdzie chwal się, że bywasz tu, bo nie uwierzę. No spójrz na...

cały czas uczymy się tego miasta. Jesteśmy klasycznymi przykładami słoików. Następna piosenka pochodzi z głębokiego Ursynowa, z okolic sklepu Filip, gdzie regularnie spotykam prawdziwych mędrców. Muszę przytoczyć tę anegdotę, bo kolega musi się nastroić. Słuchajcie, tam odwiedzam taki sklep, on jest czynny o wczesnych porach bardzo, pół godziny po otwarciu, powiedzmy 6:30, przychodzę i zastaję taką scenę, młoda dama mówi do klienta, mówi, ale pan jest cicho, panu już nie podam, pan jest po prostu nawalony już. A on mówi, zamknij się, bo ojcu powiem, jak to dobra. A on mówi, no dobrze, no to, ale ostatni raz, mówi, dobrze, dawaj mi 3 wisienki i już koniec, więcej nie przechodzę. I ona wychodzi na zaplecze, a tam stoją takie kontenery z plastiku, jest wisienka, tam 3,90, 11 volt. I jest owoc lasu, taki sam 3,90, 11 volt. I ona wychodzi, mówi, panie Zichu, ale mogę dać 2 wisienki i mogę dać 1 owoc lasu, bo nie ma więcej wisienki. I ona mówi, co? Czy ty, gówniaro, myślisz, że ja będę pił owoc lasu? I nagle zdałem sobie sprawę, jak człowiek mało wie o życiu, że mógłbym wejść po prostu, jak ostatni menel, nie wiedząc nawet, jaką fopę popełniam, kupić sobie owoc lasu, prawda? A nie jak dżentelmen wisienkę, kultura pełna, prawda? No. I stąd w tej piosence tego mędrca, którego na pewno nie ma sensu pozdrawiać, bo on nie słucha tej stacji. Ostatnio słuchał płyt chodnikowych, latem napisałem taką piosenkę o tym, jak się przewrócił i słuchał. W każdym razie... Ten utwór, w tym utworze go stawiam po drugiej stronie. Tam, gdzie powinien być szczęśliwy, on powinien stać za barem, bo on wie, co powiedzieć człowiekowi, który mu nalewa. No i nic się nie zmarnuje. I stąd ten utwór się wziął, nosi tytuł Kruchy jest człowiek. Przemyślcie go, weźcie sobie do serca. Ja tylko powtarzam. Za wesoło w sumie nie jest. I nawet nie ma o czym gadać. Życie, panie, to interes, do którego się dokłada. Całe wesoło w sumie nie jest.

0: vestido. Rien d'autre chez Don Juan pas. Myślę sobie wziął steryda czy innego psychotropa. No nie wiem. A wkoło śmieją się kolesie. Chlubią, zaraz się podniesie. Patrzę w oczy mu, a one jak do środka przekręcone.
1: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Najświeższe informacje i najlepsza muzyka.

Thank you.

0: pičku materinu. Nie svoj
1: Materinu. Tvoje kola zeleno!

A może kupię perfumy zamiast przeglądać YouTube'y, wyjdę na miasto się przesunąć w prawo. Wow. No albo wreszcie dojrzeję zamiast się dziwić jak niemen. Wow. Chyba mam społeczną astmę. Dziewczynie stuknę motkę, a potem dam bransoletkę. Kupimy sobie szarlotkę, puścimy play.